A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dzisiaj rano w Nowym Sączu będzie chłodno. Termometry pokażą około 7 kresek. Słońce jednak zadba o to, by dzień był przyjemny. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza dobra, dlatego oddychamy pełną piersią. Wieczorem jednak szykujcie się na silny wiatr, który może dać się we znaki kierowcom. Nocą temperatura spadnie, ale jutro czeka nas pełne zachmurzenie i maksymalnie 20 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Pentagon odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski. Chodzi o pancerną brygadę wojsk USA wraz ze sprzętem. Decyzję potwierdzili przedstawiciele Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Szef MON zapewnia, że sprawa nie dotyczy bezpieczeństwa Polski i ma związek z wcześniej zapowiadanymi zmianami w działaniach armii USA. Prezydent zabrał głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zapewnia, że sytuacja nie wpłynie na relacje Polski z USA. Jak podkreślił, nie wyobraża sobie, by sprawa mogła zaszkodzić współpracy między krajami.
3: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
2: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki, a te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
4: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
5: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
6: No na pewno jakiś tam będzie.
7: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
5: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
7: Nie jestem.
6: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
2: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
2: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Ewelina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Widzisz, Jarząbek, jak to jest?
11: Najpierw egzamin, a później bal.
10: No, ale to jest tak, że 14-latek musi się wyluzować. I on już brzmi jak 30-latek, to my już brzmimy jak 60-latki. Dzień dobry!
11: Dzień dobry!

0: co jeszcze się innego można śmiać?
1: Nie wiem. W oczy?
0: W oczy się można śmiać, tak. Oczami nawet się można śmiać.
1: No. A oczy, no właśnie. A oczy
0: i pytanie,
1: są...
0: czy wasze oczy dzisiaj są uśmiechnięte, czy takie bardziej smutne, bo zaspane?
1: Posłuchajcie, no właśnie, a oczy się czasami zamykają. Donald Trump o tym wie najlepiej. Kamery ostatnio przyłapały go, jak siedział na jakiejś debacie, prawda?
0: W tym... swoim gabinecie owalnym.
1: No,
0: w swoim gabinecie owalnym.
1: I trochę przyciął komara, umówmy się szczerze. No po prostu zamknął oczy. Później Biały Dom tłumaczył, że nie, pan Donald Trump po prostu tak mruga.
0: A może ćwiczył przed wizytą z tym Xi Jinpingiem, bo dzisiaj tam on ma takie oczka małe, nie? Ten Xi Jinping.
1: A, żeby się nie czuł tego.
0: Żeby się nie czuł dyskomfortowo prezydent Chin.
1: Może tak było. Tak czy inaczej Biały Dom tłumaczy, że Donald Trump tak mruga, prawda? Zdradzało go jednak chrapanie. Bo wiesz, chrapanie z mruganiem...
0: czyli zasnął sobie.
1: Tak jest, przyciął komarka, no w Białym Domu, proszę bardzo, w gabinecie owalnym, pięknie.
0: Przy wszystkich podczas spotkania otwartego.
1: Ale prezydentowi
0: normalnie.
1: Kto zabroni? No nikt nie zabroni. Moi drodzy, i tak się zastanawialiśmy, bo ja na przykład, wyobraźcie sobie, ostatnio deszczyk padał, uderzał w szybki i tak się położyłem na 40 minut drzemki, wstałem po 3 godzinach, tak mi się
0: idealnie
1: dobrze spało.
0: 40-minutowa drzemka na 3 godziny jest najlepsza.
1: Oczywiście, tuż przed snem. No po prostu tak mi się dobrze spało, jak deszcz pada za oknem, że to głowa mała. I pytanie do was, moi drodzy, gdzie wam się najlepiej śpi?
0: Gdzie?
1: Gdzie?
0: U mnie by musiało dojść jeszcze do tego pytania kiedy.
1: Kiedy?
0: Bo to
1: w nocy.
0: Nie, bo to ma znaczenie. W zimą.
1: Aha.
0: Jak najlepiej, jak jest sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.
1: Jesteś po obiedzie?
0: Jestem po obiedzie i zaczyna się pierwsza seria, kładę się na narożniku i budzę się na końcu drugiej. To wtedy najlepiej.
1: 726-826-826 albo Messenger. Co musi zajść, żeby wam się dobrze drzemało?
0: Tak.
1: Taka idealna drzemka, jak ona wygląda?
0: Czy idealna drzemka istnieje? Gdzie, kiedy, co i jak? Prosimy. 726-826-826 lub Messenger. SK2

0: No.
1: Przymrużenie oka Trumpa w gabinecie owalnym to nic. Twoja drzemka półgodzinna, która okazuje się trzygodzinną, to też jest nic.
2: Ktoś jest lepszy?
1: Panie, słuchaj pan.
3: Ja na przykład genialnie potrafię sobie uciąć taką poobiednią drzemkę, tak zwany kwadransik, jak ja to nazywam. Jak się tak położę o 16-17, to potrafię do 4 rano knić.
1: 6 do 4 to z 10 godzin. Nie, co ja mówię?
2: No, policz sobie
1: 16-17 powiedział, tak?
2: No.
1: 16-17, czyli 4, 12 godzin.
2: 12 godzin.
1: 15 minut się zamienia w 12 godzin. U ciebie pół godziny w 3 godziny.
2: I wstaje człowiek, nie, w środku nocy, no, je kolację i idzie spać. No idealne życie po prostu.
1: Sen, moi drodzy, nawet drzemka, to doskonały. Mamy wehikuł czasu, gdzie cofamy się do przeszłości, nie?
2: Oczywiście.
1: Sen jest wehikułem czasu, mówią, no, że wehikuł czasu nie wynaleziono. A kładziesz się spać na 15 minut, budzisz się za 12 godzin. Czy to nie jest wehikuł czasu?
2: Oczywiście, że tak. A poza tym, jak to dumnie brzmi, drzemka truskawkowa, wiśniowa. Eska.

0: Killer i elektryczne gitary w Radio SK2. O Lewandowskim bardzo głośno, bo dostał ofertę na 90 milionów euro za sezon z Arabii Saudyjskiej, ale też nie milkną echa po głośnym fetowaniu Mistrzostwa Hiszpanii. Lewandowski ze Szczęsnym na dachu autokaru. Słuchajcie. Niektórzy zarzucali, że pod wpływem panowie są, bo tam... Wojtek, dziś ci powiem, Wojtek.
1: Ktoś na pewno na niej wpłynął. Lewandowski na dachu tego busa wyznał, tańczyłem z córką Tomaszewskiego na studniówce.
0: Na studniówce się okazało, że razem chodził do tej samej szkoły i byli na studniówce z córką pana bramkarza, świetnego Polaka Jana Tomaszewskiego. I wszystko już wiemy. My już połączyliśmy te kropki. Wyszło wszystko na jaw.
1: Zobaczcie, Ania teraz z tymi Hiszpanami, to ona się po prostu mści.
0: Po prostu baciatom się mści.
1: To jest. SK2.

0: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
1: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Poranek w Nowym Sączu zapowiada się chłodno. Termometry pokażą około 7 kresek, na niebie dominować będzie słońce, choć czasem mogą pojawić się chmury. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza dobra, więc można spokojnie korzystać z dnia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów i spadku temperatury do 13 kresek. Noc przyniesie silny wiatr i intensywne opady deszczu. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski2. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów. Uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych. W Pekinie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju. Donald Trump mówi o dobrych relacjach między państwami. Jak podkreśla, USA i Chiny szybko rozwiązują problemy i mają przed sobą wspólną przyszłość. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję także na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.

0: Lubisz, jak to tam plumka?
1: Lubię, lubię.
0: W tej, tak, do samego końca. W tej Carly Fernandez
1: lubię,
0: tak plumka.
1: Lubię Carly Fernandez do samego końca. Fajnie, że ona wybrzmiała. Mamy 22 minuty do godziny 7 już, moi drodzy, jak się czas leci. Niektórzy wstają do pracy, niektórzy się dopiero budzą, a inni już myślą o tym, gdzie tutaj przyciąć komara.
0: A niektórzy się obudzili i już by chcieli pójść spać. Gdzie, co i jak, jeśli chodzi o jakąś dżemeczkę? Dżemeczkę? Pytamy was dzisiaj o dżemeczki i...
1: Co jest... się musi stać, żeby była idealna dżemka zaistniała?
0: I Grzesiu,
1: no?
0: Słuchamy.
2: Nie najlepiej zasypia się przy żonie, ale najlepsze jest spanie w ciężarówce. Cisza, spokój.
0: Nikt nie przeszkadza. To była delikatna sugestia w kierunku żony w takim chyba razie.
1: Tak. Tylko jest jedno ale. Czy pamiętajcie, drodzy kierowcy, zasypiamy po zatrzymaniu się, na poboczu, na miejscu pasażera, a nie za kierownicą.
0: Nie na pasażera, w ciężarówce jest leżanka.
1: A to przepraszam, bo ja pamiętam ciężarówki, jak jeszcze stare były. No. On w starze, stary. Wiesz, co to było w starze?
0: W starze, stary. Spał. Eska 2. Eska 2. Wszystko na S. Nie, W jest jeszcze. W starze, stary spał.
1: O, no, tylko WSS.
0: WSS.
1: Brzmi jak jakiś krążownik.
0: Szyfrujmy, WSS. Dobrze. Teraz szyfrujemy LP, czyli Lady Punk.
1: I MP.
0: WK, czyli Victoria Kida. I u nas Nypychy. Najlepsze polskie hity.
1: Czyli teraz LP w utworze MP.
0: 21 do 7.

0: czasami trzeba pożyć życiem towarzyskim, ale czasami się nie da, czasami musicie
1: fajnie mieć znajomości
0: na radio.
1: Fajnie mieć znajomości. Naprawdę, fajnie mieć znajomości.
0: No to wszyscy znają Jarząbkę, znają Wajdę.
1: A pan Ziobro zna, kogo trzeba i już jest tam, gdzie...
0: Ja nie znam
1: trzeba.
0: Ziobro, znam, żeby nie było.
1: Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, brzmi komunikat. Skoro zabrali mu paszport, prawda, i dostał się do USA, to jak on się tam dostał? I tego nie wiedzą nasi ministrowie,
0: i cały
1: nasi
0: czas gadają we wszystkich gazetach, o tym piszą w mediach, cały czas o tym mówią. Skąd ten Ziobro się dostał, jak się dostał do tych Stanów? Jak on to zrobił?
1: I teraz uwaga, sam polityk zabrał w tej sprawie głos. Twierdzi, że skutecznie skorzystał ze specjalnego dokumentu.
0: To jednak. Mówiłem ci, że paszport Polsatu jeszcze się do czegoś przyda. SK2

0: My tak dzisiaj o tym Donaldzie Trumpie, że przyciął komara w gabinecie owalnym, troszeczkę się śmialiśmy, ale może to rzeczywiście z uprzejmości dla Xi Jinpinga.
1: Możliwe, że tak jest. Natomiast już widać, że wylądował. Więcej o tym będzie w newsach Radia SK2 punktualnie o godzinie 7. Ja nie wiem, jak się Donald Trump będzie czuł w Chinach, skoro tam mają wielki mur chiński, a wiadomo, że największy z największych i wszystko, co największe, to Donald Trump. Może się czuć zazdrosny jednak troszkę. SK2. Może się zakochamy.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Czwartkowy poranek w Nowym Sączu zapowiada się chłodno, z temperaturą około 7 kresek. Niebo będzie raczej pogodne, z niewielką ilością chmur, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Powietrze czyste, więc oddycha się przyjemnie. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną do 16 stopni, ale wieczorem może pojawić się deszcz, a temperatura spadnie do 13 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę. Pozostańcie z nami, by być na bieżąco z tym, co dzieje się na zewnątrz.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W akcji około 300 policjantów. Trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lublinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
11: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
10: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
9: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Z kolei Trump zapewniał o dobrej współpracy i wspólnej przyszłości. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
12: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
9: To, czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98, a diesla 6,92.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
9: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Ja nie wiedziałem, że nasza Paulinka tak dobrze po chińsku potrafi.
16: A nie, pan jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie.
15: Dobrze, codziennie się człowiek czegoś nowego uczy.
17: A co to jest za problem po chińsku?
15: No to powiedz coś po chińsku.
16: No jako tako.
17: Bruce Lee, o.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: SK2. Sprytny jesteś, widzisz? Wiesz? Spryt cię uratował, dlatego przeszedłeś przez całą podstawówkę, szkołę średnią.
17: A nawet troszkę szkoły średniej liznąłem, tak jest.
15: Dzień dobry.
17: Hej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zastanawiałem się, kiedy. Kiedy ten utwór pojawi się na naszej gorącej polskiej dwudziestce i mogę powiedzieć, nareszcie. Nareszcie jest. I to jak jest? Trzecie miejsce.
2: Dlatego tak patrzyłeś na mnie na koniec tego utworu. I to dlatego, nie dlatego, że tam śpiewał Igor Herbut, że ciągnie mnie do ciebie. Jarzomek wtedy się tak na mnie popatrzył i tak puścił oczko. Ja mówię, co jest?
1: Dobrze, że tylko oczko puściłem.
2: A to chodziło o to, że na trzecim miejscu ten utwór, to już wszystko wiem.
1: To jest podium, moi drodzy. Co prawda najniższy stopień podium, ale
2: brąz.
1: Zawsze podium.
2: To jest brąz.
1: No właśnie, i on się pnie cały czas. Podejrzewam, że przy następnej liście to już będzie numer jeden. Tak mi się wydaje, ale to wszystko zależy od was. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Jeżeli podobał wam się akurat ten kawałek, to na ten kawałek. Jeżeli podobają wam się inne kawałki, to na inne kawałeczki też można.
2: Tak, żeby się pnęły jak ten brąz. Brąz, który się pnie. To dziwnie brzmi, ale zawsze potem może być srebro i złoto, nie?
1: Panowie, proszę znaleźć...
2: I panie!
1: No, panie to przede wszystkim, ale panowie, proszę znaleźć w sobie pierwiastek żeński i, bo wiadomo, dziewczyny lubią brąz, więc
2: panowie,
1: proszę na ten brąz
2: tak,
1: zagłosować.
2: Tak,
1: no.
2: Tak, panowie teraz muszą się przełamać. Mówię, że o 18 w piątek?
1: Nie mówiłem.
2: No to powiedz.
1: O 18 w piątek, a co o 18 w piątek? A
2: no,
1: lista.
2: No, lista. No.
3: SK2.
4: Czy ten pan i pan
1: zagłosuje, czy nie?
2: Zagłosuję.
4: No.

0: Oj, frytki będą robione chyba. Będą robione frytki, olej wylany. Będą. Ziemniaki pokrojone.
1: Mam nadzieję, że nowy wlali chociaż. Bo to wiesz, jak to jest.
0: Na starym czasami też.
1: Na we wakacjach, tak? To cały lipiec i sierpień przejadą.
0: Mało razy jadłeś frytki na starym oleju? Stało ci się coś?
1: Ja oczywiście,
0: żyjesz,
1: że nie.
0: No. Żyjesz,
1: a później jeszcze się go do silnika wlewa i można jeszcze ze 1000
0: traktorem nowe ziemniaczki.
1: Jasne, oczywiście, że tak.
0: Spokojnie. No
1: a właśnie a propos kopania w ziemi. Wyobraźcie sobie, że sześciolatek z Norwegii odkrył 1300-letni miecz wikingów.
0: Sześciolatek znalazł miecz?
1: Tak.
0: Nagi?
1: Mam nadzieję, że nie, bo by po łapach dostał, jakby był nagi.
0: Ale nie, no to jest sprytny. 1300 lat ma miecz, tak?
1: Tak.
0: I to jest wikingowski, jak to się mówi, miecz wikingów.
1: Miecz wikingów wyleżał gdzieś sobie na polu, ponad 100-hektarowym polu, więc to trzeba mieć szczęście jednak, żeby znaleźć taki miecz w takim 100-hektarowym polu. W ogóle, zobacz, 6-letni Henryk, bo tak ma na imię, znalazł miecz w 100-hektarowym polu, a 40-letni Jarząbek nie potrafi znaleźć dwóch takich samych skarpetek w szufladzie 20 na 20 cm.
0: Bo żeby znaleźć skarpetki albo miecz, to trzeba mieć trochę szczęścia.

0: się tu.
1: Pół? Pół to całkiem dobrze brzmi. Pół.
2: Jak jesteś sam.
1: No gdy nie macie tu, przecież śpiewał.
2: A, no, okay,
1: no. No i go wie co śpiewa. Pół, gdy nie macie tu. A tak to litr musi być co najmniej 25 minut. Po siódmej, 11 lat temu bawili się na plaży, teraz muszą słono zapłacić taki nagłówek w internecie.
2: A wiecie co chodzi? Chodzi o to, że włoski sąd najwyższy orzekł już w sprawie, która się toczyła od 11 lat. Ojciec z córką muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro mężczyźnie, u którego doszło do odwarstwienia się siatkówki. Chodzi o to, że ten facet został przez ojca i córkę trafiony piłką tenisową w oko i mu się siatkówka odwarstwiła i po 11 latach, no to tatuś z tureczką będą musieli bulić.
1: Bo tatuś z tureczką grali i niefortunnie trafili
2: no,
1: w gościa,
2: no,
1: tak?
2: Zdarza się,
1: i
2: że
1: to kosztuje 10 tysięcy euro.
2: 10 tysięcy, taka przyjemność. Tak
1: okej,
2: okay.
1: Przyjemność. Nie, to jest, słuchaj, kolejny dowód na to, że piłka tenisowa po prostu nie pasuje do...

0: SK2. Najlepsze polskie hity. Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Dziś rano w Nowym Sączu chłodno. Termometry pokażą 7 kresek. Na niebie lekkie zachmurzenie, ale słońce też się czasem przebije. Wiatr południowy słaby, więc nie będzie przeszkadzał w porannych aktywnościach. Jakość powietrza dobra, dlatego oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale wieczorem może się zrobić mokro, bo prognozowane są drobne, przelotne opady, a temperatura spadnie do 13 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. Do tego tematu wrócimy niebawem w relacji naszego korespondenta z Kijowa. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskie samolot IU-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada natychmiastową reakcję na tego typu sytuacje. Szef MON podkreśla, że to kolejne rosyjskie prowokacje i testowanie systemów obrony. Wygrane gospodarze w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.

0: ładnie zagrali. Ładnie zagrali. W każdym wejściu antenowym mogę powiedzieć, że ładnie zagrali.
1: No to jak mówisz,
0: u nas nie ma słabych hitów.
1: Bo jeżeli my ładnie gramy, to teraz trzeba będzie powiedzieć o czymś brzydkim, o czymś nieładnie pachnącym, a takie coś wydarzyło się w Limanowej. Limanowa to jest chyba gdzieś tam południe, nie?
0: W Małopolsce, no. Tak. Ja wiem, o czym mówisz, bo słyszałem. Ta ciężarówka, co jechała i się z niej wylało.
1: Słyszałem, poczułem. No, tak jest. Jechała sobie ciężarówka drogą przez Limanową i to była taka, wiecie co, to była wywrotka, która przewoziła ekstra śmierdzące rzeczy.
0: Jakieś chemikalia do oczyszczalni ścieków.
1: Szambu przewodziła, szambu po prostu śmierdzące.
0: No ja to ładnie chciałem mówić.
1: Tylko, że zamiast w cysternie, to przewozili to po prostu w wywrotce. I wywrotka, wyobraźcie sobie, przyhamowała na światła.
0: A wiecie, jak działają prawa fizyki? Wtedy wszystko leci do przodu i się wylało przez kabinę, zalało kabinę.
1: Zalało ulicę.
0: Zalało domy.
1: Zalało chodniki, zalało latarnie. No ale rzeczywiście, poleciało też wszystko na kabinę, bo to nie była cysterna, tylko tak jak powiedziałem, to była wywrotka.
0: Sprzątanie wylanej substancji trwało ponad 3 godziny, tak donoszą służby.
1: A najgorzej to ma kierowca, prawda, bo wpadł w G po uszy, dosłownie i w przenośni.

0: Absolutnie, absolutnie to było spotkanie na szczycie, można powiedzieć, bo premier Donald Tusk spotkał się z państwem Clooney.
1: W sensie, z Batmanem się spotkał.
0: Tak, i z jego żoną Amal. Amal i George Clooney w Poznaniu podczas kongresu Impact 26 i Donald Tusk się z nimi spotkał i rozmawiał nawet.
1: Nawet powiedział hello do nich, oni powiedzieli hello, hello i sobie pogadali troszkę. No i widzicie, jest takie też piękne zdjęcie, które się pojawiło na X-ie, tym u premiera, na którym jest wraz z panem Clooneyem i zdjęcie wygląda mniej więcej tak, że stoi sobie taki przystojny aktor w garniturze, modny zegarek, prawdziwy talent, doskonale odgrywa każdą rolę, mówi co mu ślina na język przyniesie, każdy scenariusz, który dostanie, no niesamowity.
0: A obok George Clooney.

0: porannego wylegiwania się na pewno koniec. Ale dobrej zabawy dopiero początek. Po ósmej przecież będziemy grać w Państwa Miasta. 726-826-826 lub Messenger. Można się zgłaszać od teraz. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać.
1: Macie jakieś pytania do nas? Bo jeżeli tak, to fajnie, bo dzisiaj zgłaszacie się pytaniem do nas.
0: Najkrótszym, jakie się da.
1: Tak.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: W Nowym Sączu przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 12 kresek, a słońce będzie miało przewagę nad chmurami. Wiatr nie powinien być uciążliwy, więc nie musimy się martwić o zawirowania pogodowe. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni. Jutro nadal czeka nas przewaga słońca, a temperatura maksymalna sięgnie 20 kresek. Tyle teraz. Kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
11: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
10: To już pewne. Węgierski premier Peter Madziar przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Nie podano jeszcze dokładnej daty wizyty. Wiadomo jednak, że później uda się do Wiednia, a stamtąd wróci pociągiem do Budapesztu. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Zmienia się system zapisów. Uruchomiono nowy system infokierowca. Ma on ułatwić zapisy na egzaminy i ograniczyć wykupowanie lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy kursanci naprawdę odczują różnicę?
12: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infokar.
13: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
12: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
14: To jedna aplikacja, taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
12: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
10: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: SK2 Sport.
10: Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytułu stołecznej ekipy. Inter z Pucharem Włoch. W finale rozegranym w Rzymie zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0. Wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowa Górnicza.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Był polski, była matma, były języki obce. Skończyły się egzaminy ósmoklasistów.
18: No, to przynajmniej ósmoklasiści już wiecie, czego nie wiecie.
19: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
18: A reszta was życie nauczy.
17: Tak. To jeszcze liceum. Jeszcze liceum, później matura i dopiero wtedy zobaczycie, co to życie.
18: ZUSy, SRUSy i inne takie. SNUSy.

0: Stałe, stałe jest jedno, że dzisiaj czwartek, jutro piątek i zaczniemy weekend. 10 po 8.
1: Hiszpania żyje bójką w szatni Realu Madryt. Tam się pobili między sobą piłkarze Fede Valverde i Tuameni. Oni tak się chyba nazywa. No, pobili się. Mieli panowie coś do siebie i w całą sprawę zamieszał się aż prezes Realu Madryt.
0: Jest wyciek. Wyciek do prasy. Florentino Perez twierdzi, że bójka nie była niczym złym, a gorszy był sam właśnie wyciek informacji do pracy.
1: Zobacz, jaki bogaty klub ma. Tylu napastników, tylu pomocników, tylu obrońców, masażystów, lekarzy, działaczy, a brakuje im jednego.
2: Hydraulika!

0: To jest pierwsza litera alfabetu.
1: To było A czy O?
0: Było A.
1: No to już by było ciężko w naszych państwach, miastach, bo bym mógł nie zrozumieć.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Nie zrozumieć, co też mi powiedziała Roxy na przykład.
0: Okay.
1: No i co wtedy? Teraz,
0: jakby Roxy podawała literę, tak?
1: No na przykład.
0: Że ty uważasz, że
1: no to jest O, ja wtedy ja zrobił.
0: No dobra, no nie wiem, co byś zrobił. Zobaczymy, co zrobi Kuba i Mirek. Dzisiaj grają o prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Drugie dzień dobry mamy. Zasady przypominamy, z koła kręcę w prawo, w lewo, to zależy od was i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgadnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, Kuba zacznie.
1: Panie Jakubie, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: Bo coś zacięło, zasięg jest ważny w tej zabawie. L, litera L, tak jak symbol nauki jazdy, w sensie L na górze L. Jest. Litera L, L, L, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
4: Lipa.
1: Miasto.
4: Lublin.
1: Znana postać.
4: Lolek.
1: Jak?
4: Lolek.
1: Roślina.
4: Ilia.
1: Kolor.
4: Liliowy.
0: No, no rzutem na taśmę ten liliowy jeszcze
1: tak,
0: niech będzie.
1: Brzmieniu, no
0: słaby zasięg strasznie, mój drogi, masz. Jakie było państwo?
1: Jakie? Powiedz jeszcze
4: Litwa.
1: Raz. Litwa, no.
0: Dobra, ja... Widzisz, każdy usłyszał co innego, bo ja usłyszałem Liban. No też by było, nie?
1: Dobra, ja usłyszałem Litwa, miałem z Lolkiem problem, ale
0: Ale
1: się
0: Lolek
1: było.
0: To jest ten od
1: tak
0: Bolka,
1: jest, no.
0: No i potem liliowy. Dobra, zaliczamy ci te 5, ale trzeba na zasięg w tej naszej zabawie bardzo uważać. Mirek, 5 punktów do przebicia.
4: Spróbujemy.
0: O, ciebie dobrze słychać. W prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: No i co tam?
0: U otwarte. Litera U. U, 20 sekund, Mirku. Uwaga, państwo.
4: Ukraina.
0: Miasto.
4: Ustka.
0: Tytuł filmu.
4: U Pana Boga w ogródku.
0: Imię.
4: Ula.
0: Roślina.
4: Uczet.
0: Potrawa.

0: Nagrody pocieszenia Państwa Miasta jutro po 8.
1: Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181

0: lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam pogodę z pojedynczymi chmurami, a termometry pokażą 12 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, co sprawi, że dzień będzie jeszcze bardziej komfortowy. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Nowym Sączu zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
19: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy SK2. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia obowiązują od 13 do 19 i obejmują centralną i północną część kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może też padać grad.

0: trochę ten utwór też brzmi jak wehikuł czasu. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, no to proszę! Jest! Jest sygnał, to znaczy jedno. Wsiadamy, odpalamy, wpisujemy datę i jedziemy.
1: Zabieramy was teraz do roku 2014, bo wtedy też działo się dużo ciekawych rzeczy, które warto skomentować dzisiaj.
0: Kącik odkurzający.
1: No to na przykład mamy taki artykuł. Europosłowie zarabiają za dużo, mówił w nieistniejącej już telewizji Superstacja europoseł Marek Migalski 14 maja 2014 roku.
0: I zobacz, 12, tak? 12 lat minęło. No i dużo się zmieniło.
1: Tak, tak. Na przykład europosłowie zarabiają jeszcze więcej.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, rzeczy. Oczy się na parę chwil.

0: Antek. Nasze też Złoto Narodowe, bo bardzo ładnie chłopak śpiewa. U nas samych takich fajnych śpiewających chłopców i dziewczynki mamy w Radiu Antek, SK2.
1: Czyli można powiedzieć Święty Antoni, patron rzeczy zagubionych, by się teraz przydał. Bo przenosimy się do Czech, a w Czechach wielka afera. Z czeskiej bazyliki w Jabłonnem pod Jesztedem skradziono czaszkę Świętej Zdzisławy. Dużo tych świętych teraz się zrobiło.
0: A Święta Zdzisława jest od czego? To
1: nie mam pojęcia.
0: Jak Antoniego znasz, może Zdzisławę też znasz.
1: Ale miała łeb na karku, tylko później ten łeb po prostu ktoś jej zabrał z tej katedry i uciekł. Sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja. No. O godzinie 18:20 zabrał relikwię i poszedł w długą. No i niestety, mamy nagranie monitoringu, ale jest niewyraźne, więc nie wiadomo, co się teraz z nim dzieje.
0: Szukają go cały czas.
1: Cały czas.
0: To będzie ciężko znaleźć tego złodzieja. On jest teraz sprytniejszy. Co dwie głowy, to nie jedna. SK2

0: polskie hity. Tu Radio SK2. Za chwilę stery radia już przejmowane są, zabierane nam, więc my na finał jeszcze chcieliśmy, bo nie mówiliśmy tego dzisiaj, pozdrowić wszystkich farmaceutów. Wasze święto dzisiaj. Chcielibyśmy życzyć, drodzy farmaceuci, żeby recepty się nigdy pokończyły, żebyście od nowa nie musieli rozszyfrowywać tych hieroglifów pisanych przez lekarzy.
1: Żebyście się musieli uczyć tego egipskiego, prawda? I pamiętajcie, farmaceuta to jest naprawdę bardzo ważny zawód. Pamiętajcie, jest jedna najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, więc pamiętajcie, przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ty byś wszystko zeżarł, nawet ulotkę.
1: Z opakowaniem i farmaceutą.
2: SK2.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
22: Dziś w Nowym Sączu przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale ogólnie będzie pogodnie. Termometry pokażą około 12 kresek, co jest całkiem przyjemną temperaturą na tę porę roku. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie ma się czym martwić. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, dlatego warto pomyśleć o lekkim ubraniu. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
21: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
23: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polski resort obrony uspokaja. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą Polski. Chodzi o publikację mediów w USA o możliwym wstrzymaniu rotacji ponad 4000 żołnierzy. Resort obrony podkreśla, że zmiany dotyczą obecności wojsk USA w Niemczech, a nie w Polsce. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
24: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej Czerwonej Dywizji Kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
23: Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
0: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
23: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 9.30. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów. Chodzi o walkę z pseudomedycyną i niesprawdzonymi metodami leczenia.
1: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
23: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że nie ma znaczenia nazwa usługi ani to, czy są one bezpłatne.
8: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
23: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe nawet do 1 000 000 zł.
4: SK2 News, Nowy Sącz.
16: Michał Rejduch, zapraszam. Ludzkie szczątki znaleziono w centrum Nowego Sącza. Na kości i czaszkę natrafiono przy okazji prac na ulicy Jagiellońskiej, gdzie wymieniana jest sieć wodociągowa.
18: To jest młoda osoba, prawdopodobnie mężczyzna.
25: Będziemy robili badania antropologiczne, a później będą zakopane na cmentarzu komunalnym.
16: Mówił archeolog miejski Bartłomiej Urbański. Za miesiąc pociągi wrócą na trasę z Nowego Sącza do Marcinkowic. Samorząd województwa uruchomi 14 par pociągów w dni robocze i 9 w dni wolne. Przejazd zajmie 12 minut.
26: 9:03 na zegarach, tu Radio SK2. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Zespół Baim zabierze nas do lata, ale wiecie, tak na zdrowo, bo piechotą. Będzie też klasyk od zespołu Manam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
27: No to gramy.

Delikatne. Cortez w Radiu SK2. Niedelikatnie za to w Łodzi jeden z kierowców postąpił ze słupkiem, który no, miał ochraniać pieszych spacerujących po Piotrkowskiej. Jest, słuchajcie, afera. Chodzi o takie nowoczesne, samochowające się zapory, które mają blokować auta. Problem polega na tym, że jak kierowca w niego wjechał, to wyrwał cały słupek wraz z mocowaniem. No i wszyscy teraz się dziwią, co to w ogóle jest za atrapa jakaś. Ja myślę, że to jest wina modelu tego słupka. On jest bardziej chowany niż blokujący. Dlatego po prostu schował się przed problemem.

0: Andrzej Rybiński nie liczy godzin i lat w Radiu SK2, a jednak ja policzę, bo do jutra, do godziny 18 możecie oddawać głosy na swoich ulubionych artystów i ich piosenki w ramach gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na przykład czekają na Was nowa, solowa, proszę bardzo, Kasia Sienkiewicz, a także nówka sztuka od Pana Mroza, szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: Zespół LOR w Radiu SK2. Wszystko jedno, wszystko źle, choć jak ktoś zostawił otwarte okno w domu i sobie poszedł do pracy, to jednak mu może nie być wszystko jedno. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum, na północy i zachodzie kraju. Tylko górale się uchowają i bardzo dobrze. Owce na halach będą miały spokój. I my ze spokojem zbliżamy się do godziny 10:00. Przed nami newsy.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 12 kresek, a na niebie zobaczymy sporo chmur, choć słońce też nie da o sobie zapomnieć. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc warto się przygotować na jego delikatne podmuchy. Jakość powietrza niestety nie zachwyci. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro możliwe są przelotne opady, ale temperatura utrzyma się na poziomie 17 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
8: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
8: A wstrzymany jest ruch pociągów w relacji Chełm-Lublin Główny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2. Ponad 30 zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat w salonie byłam i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
10: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
8: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
11: Michał Rejduch, zapraszam. Jutro rusza głosowanie na projekty, które zgłoszono do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Do podziału jest 16 milionów złotych, a wybierać można spośród 155 propozycji. Przed nami turniej rodzin. Imprezę organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. W tym roku w klimacie Dzikiego Zachodu.
12: Więcej będzie w tym roku konkurencji sprawnościowych. Będą nawiązywać do gorączki złota, czyli będziemy szukać złota.
11: Mówiła Lucyna Urbańska z Pałacu Młodzieży. Impreza w sobotę od 16 w Parku Strzeleckim.
0: 10:02 na zegarach. Gramy Wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Przed nami w tej godzinie Bledka, Messiah, Izalia. Będzie też Michał Hęczak i jego 5 hitów na piątkę. Kasia Grodzka, czwartkowe wielkie dzień dobry.
13: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz

0: Na poruszanie się Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz. I warto wspomnieć, że piosenka Margaret pod podobnym tytułem, czyli tańcz, głupia, nie jest coverem piosenki Lady Punk, żeby to było jasne. A co coverem jest, o tym już teraz Michał Hanczak nam opowie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na pięć hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Jest wielka radocha, Big Day, dzień gorącego lata. Tak wam gramy w Radiu SK 2, za to bez specjalnej gorączki. Iga Świątek pokonała Madison Keys podczas ich meczu na turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę, tyle wystarczyło Idze, żeby awansować do półfinału. Ja myślę, że Iga w Rzymie czuje się tak pewnie, że niebawem zamiast pucharu to dadzą jej klucze do Koloseum.
1: Najlepsze polskie hity. Reklama.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

0: Żadne tam age gapy, tylko pokolenie. Od zespołu Kombi gramy wam w Radiu SK2. Polska scena muzyczna ma się naprawdę bardzo dobrze, zapewniam. Zapewniać nie muszę, bo jako dowód po 11 w kolejnej dziesiątce najlepszych polskich hitów zagram wam m.in. sezon od Dawida Podsiadło, czy też letnią propozycję od Kuby i Kuby, ale najpierw niosę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Dzisiaj w Nowym Sączu czeka nas dość przyjemna pogoda. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 16 kresek, co sprawi, że nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Na niebie zobaczymy sporo chmur, ale słońce też od czasu do czasu się pojawi, więc nie będzie tak ponuro. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego nie oczekujcie rewelacji. Ciśnienie stabilne, nie przewidujemy większych zmian w tej kwestii. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
13: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczna noc w Kijowie. Po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że na stolicę spadło blisko 1000 pocisków. Ostrzegają też, że to nie koniec ataków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
14: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
15: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
14: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
13: Ukraińskie władze informują, że głównym celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
16: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
13: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. A utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do 14. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób odwiedza stolicę nie tylko na weekend. Turystów przyciągają także koncerty i wydarzenia kulturalne.
17: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
13: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
18: SK2 News, Nowy Sącz.
19: Michał Rejduch, zapraszam. 1,5 miliona złotych brakuje na dokończenie budowy dwóch domów dla potrzebujących rodzin z Sądecczyzny. Podjęła się tego Fundacja Renowo z Nowego Sącza. Cały czas trwa zbiórka pieniędzy.
20: Budowa, postaramy się, żeby ruszyła jak najszybciej. Myślę, że początkiem lipca.
19: Mówił Łukasz Koczenarz z fundacji. Do zbiórki może dołożyć się każdy z nas podczas Renowo Fest. Impreza już w przyszły weekend w Wielogłowach. Ruszyła kolejna edycja konkursu literackiego Pióra Splotu. Uczniowie sądeckich szkół mogą przesyłać na niego swoje wiersze i opowiadania.
21: Tu Radio SK2, 2:02. W tej godzinie mam dla Was wielką porcję słonecznych hitów. Będzie Anna Jantar, będą panowie Kuba i Kuba. Porozmawiamy też o podróżach po Europie, bo mają być łatwiejsze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: nocny plan.
1: Słuchajcie, dziesiątki najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 Red Lips za nami na 18 minut po godzinie 11. Wygląda na to, że być może już na przyszłoroczne wakacje na jednym bilecie kolejowym przemierzymy sobie całą Unię Europejską, bo właśnie z taką propozycją wyszła Komisja Europejska. Nowe przepisy mają zmusić przewoźników do współpracy, dzięki czemu pasażerowie unikną kupowania osobnych biletów na każdy odcinek trasy właśnie po Unii. No, jak to wejdzie, to każdy z nas zyska trochę taką supermoc. Jeden bilet, by rządzić wszystkimi. Taki prawdziwy władca kolei.
2: SK2.

0: muzyczny Cud od Igo w Radiu SK2. Za to cud myśli technicznej, słuchajcie, objawił się w Radomiu, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby pod nowo wybudowanym wiaduktem na Żeromskiego posadzić drzewa. Afera się zrobiła, no bo niby fajnie, że jakakolwiek zieleń w ogóle się tam pojawiła, ale pojawiają się też pytania, jak drzewka mają przetrwać w cieniu wiaduktu, bez słońca i bez dostępu do deszczówki. No wystarczy otworzyć umysł na nowoczesne ogrodnictwo, takie tam w stylu VIP. Drzewa są chronione przed deszczem, przed gradem i przed logiką też przy okazji są chronione.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
3: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
3: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
3: Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
3: I po reklamie.

0: Złoty, a skromny? No chyba tak. To zespół Dżem i Złoty Paw. Rockowe polskie hity też jak najbardziej mają u nas swoje miejsce. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 czeka na nas wkrętka od Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
5: Dzisiaj w Nowym Sączu po południu termometry pokażą około 16 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też będzie miało swoje momenty. Powietrze nie będzie najczystsze, więc lepiej unikać intensywnego wysiłku na zewnątrz. Wieczorem możliwy jest lekki, przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro może przelotnie popadać, z maksymalną temperaturą do 17 kresek. Sobota zapowiada się mokra, z drobnymi opadami i temperaturą do 18 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
6: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Szef MON zapewnia, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej jest z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
8: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
7: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
6: Szef MON przekazał też, że organizacja wojsk USA w Europie ma m.in. związek z wycofaniem 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział to prezydent Donald Trump. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza właśnie proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. A Smok wpadł przez specjalną aplikację wprowadzoną na czarnym rynku przez FBI. Został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Policjant zostawił broń w toalecie. Znalazła ją przypadkowa osoba. To na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
9: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby.
6: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Służby wyjaśniają okoliczności, a dodajmy, że za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Rejduch, witajcie. Nowy Sącz zaprasza na Noc Muzeów. W sobotę wieczorem i nocą będzie można zwiedzić oddział główny Muzeum Ziemi Sądeckiej.
11: Przewodnicy w sposób ciekawy opowiedzą o losach naszego miasta, a także o osobach związanych z naszym miastem. Przygotowaliśmy również wiele warsztatów, pokazów.
10: Zapraszała Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Noc Muzeów już w najbliższą sobotę. A w kinie Helios od jutra premierowo horror Obsesja. Zobaczycie go o 15.30 oraz o 20.30.
0: Niby nie ma co dzielić skóry na tygodniu, ale jednak połowa czwartku już za nami. Tu Radio SK2, to i my rozdzielamy wam porcję najlepszych polskich hitów. Przed nami dziesiątka w godzinie i to bez reklam. Zaczynamy od radosnej Landery. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Margaret Tańcz Głupia w Radiu SK2. Ja myślę, że czwartek jako przedpokój weekendu to dobry moment na mały dancing. Teraz niezwykłego młynka wykręci komuś w tańcu Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
2: Słucham.
1: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałbym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
2: Nie rozumiem, jak na wynos.
1: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
2: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
1: Ale nie można naczyń ze stołu... Przepraszam, nie można naczyń ze stołówki wynosić.
2: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
1: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
2: to
1: na wynos.
2: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
1: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić te ilość opakowań.
2: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
1: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
2: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
1: Nie, po to tylko z opakowania pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
2: I co mam z tym opakowaniem na wynos
1: zrobić? No na przykład,
2: zrobić?
1: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
2: no,
1: albo gdzie
2: pójdę
1: indziej.
2: Sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
1: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
3: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK. To było jaja. Zostałaś wkręcona. No to niezłe jaja.
2: Jak berety.
4: Nosel wkręca.

0: Jest moc, zespół Bajm i Biała Armia w Radiu SK2 z kolei przez biały krajobraz śmignął himalaista Bartek Ziemski i dokonał niemożliwego. Nie dość, że zdobył Lhotse, czyli czwarty najwyższy szczyt świata bez tlenu z butli. To jeszcze zjechał z niego na nartach. Miał taki mały problem przy lodospadzie, więc skorzystał ze swojej drabiny i reszta już poszła bardzo gładko. I to jest lekcja dla każdego, kto tak jak ja usilnie trzyma drabinę w mieszkaniu. Jak ktoś się do was przyczepi, że po co w ogóle ona tam stoi i zagraca, śmiało możecie odpowiedzieć: wypraszam sobie, to nie jest drabina. To jest specjalistyczny sprzęt wysokogórski. Zawsze w życiu się może przydać.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Może poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Bardzo wiosenny hit Flora od Maćka Musiałowskiego z pozdrowieniami dla wszystkich alergików. Trzymajcie się dzielnie w tym czasie pylenia. Niech chusteczki będą z wami. A z nami punktualnie o 13 będą najnowsze informacje. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Tam 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Nowym Sączu czeka nas spokojny dzień z temperaturą sięgającą 16 kresek. Niebo będzie raczej zasnute ciemnymi chmurami, więc słońce raczej nie zagości na dłużej. Jakość powietrza pozostawia trochę do życzenia, dlatego warto mieć to na uwadze. Wieczorem przewidujemy przelotny, delikatny deszcz, a temperatura spadnie do 13 stopni. Wiatr nie będzie zbyt dokuczliwy, więc parasole mogą zostać w domu. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
7: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Napastnik wciąż na wolności, zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
8: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
7: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przesypany ziemią podczas pracy na posesji w miejscowości Kąkolówka.
9: Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
7: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Jutro zmiana tylko przy cenie diesla, taniej o 7 groszy niż dziś. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy.
5: SK2 News, Nowy Sącz.
10: Bardzo się zapraszam. Już 15 maja rusza głosowanie na projekty, które zgłoszono do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Do podziału jest 16 milionów złotych, a do wyboru 55 propozycji. Zakończyła się budowa kolejnych odcinków kanalizacji w gminie Łososina Dolna. Tym razem taka sieć pojawiła się w 2 miejscowościach.
11: Około 6 km sieci w miejscowości Łososina, w miejscowości Rąbkowa. Około 50 gospodarstw powinno się podłączyć.
10: Mówi Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna.
12: 2,5 minuty po godzinie 13 mamy czas juwenaliów, imprez studenckich, pewnie na niejednych do spotkania zespół, który rozpocznie tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli taki mały przedsmak sobie zrobimy, albo dla niektórych małe wspomnienie. T-Love, Bóg, Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.
13: No to gra.

Podobno była to piosenka, która najlepiej brzmiała w polonezie porucznika Borewicza, Lombard, Gołębi Puch, rok 1985, prosto z płyty Anatomia, i tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce za chwileczkę Oskar Cymes, Zabierz Mnie, będzie Ewa Farna, będzie Dawid Porsiadło, będą jeszcze elektryczne gitary. Drodzy panowie, na pewno nie jeden z was przyzna mi rację, że jak do swojej ukochanej powiecie, rzucicie takie pytanie, w nieoczekiwanym momencie nawet i w nieoczekiwanej sytuacji, przepraszam kochanie, masz cukier? To ona otworzy torebkę, wyjmie saszetkę z solą, z pieprzem, na pewno jeszcze parę saszetek z ketchupem, no i też wyjmie parę saszetek z cukrem i powie, wybierz sobie. Tak to jest, prawda? Te saszetki z cukrem, które dostajemy wszędzie, w każdym barze, w każdej restauracji, no jakoś tak do tych torebek, do schowków samochodowych, a to się zmieni, moi drodzy. Dlatego, że od sierpnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz używania jednorazowych, plastikowych i papierowych saszetek na przyprawy, sosy i cukier w lokalach, które serwują posiłki na miejscu. Bo na wynos to owszem, więc to jeszcze jest szansa, że zapasy zostaną uzupełnione. Jak na wynos nadal będziemy te saszetki dostawać, to dobrze, dobrze, bo gdyby nasze pytania, drodzy panowie, pozostawały bez odpowiedzi albo bez reakcji, to byłoby źle, prawda? 20 po pierwszej, to jest SK2.

0: Panowie, też czujecie takie dziwne zakłopotanie, jak wam w tym numerze Zalia do ucha śpiewa ty mnie, a ja ciebie bym wzięła? Vito Bambino i Zalia, decyzje. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2 najlepszych polskich. Wiadomo, kolejna dyszka będzie po 14, ale do 14 najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie jeszcze na pewno Sylwia Grzeszczak, będzie jeszcze na pewno Mysłowic w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
1: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, to zespół Łzy w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i zaraz 14, o 14 najświeższe newsy. Potem wiadomo, kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, żeby się lepiej pracowało albo robiło to, co robicie. A skąd to się wzięło po 14 opowiem wam, skąd się wzięła nasza ukochana do przytulania i do wszystkiego innego poduszka. Jak jesteście ciekawi, bądźcie ze skąd wa.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest
0: Erste Bank Polska.
1: W Nowym Sączu popołudnie zapowiada się z szarym niebem, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając 17 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Wieczorem jednak możliwe są opady deszczu, a temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro również możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 17 kresek. Bądźcie na bieżąco z naszymi informacjami, bo o kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 14. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne. Przypomnijmy, drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w marcu bieżącego roku w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu krajowej jedenastki. Kierowca uciekł.
4: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
2: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia. Śledczy analizują teraz nagrania z monitoringu. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego.
5: Jesteśmy z zespołu Capitango.
26: Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
27: Ciężko było?
5: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
28: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje. Myślę, że wszystkie te zespoły udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
2: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się łącznie 16 zespołów z całej Polski.
29: SK2 News, Nowy Sącz.
30: Dobry, zapraszam już za miesiąc, bo 14 czerwca pociągi pojawią się na przebudowywanej linii kolejowej Nowy Sącz Chabówka. Na początek na odcinku Nowy Sącz Marcinkowice.
31: Pociągi wrócą w dni powszednie oraz w weekendy, praktycznie co godziny.
30: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Nowy skatepark powstanie przy ulicy Sikorskiego w Nowym Targu. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się budową. Całość będzie kosztować prawie 4 miliony złotych. Finał prac planuje się na jesień.
32: Prawie 3 minuty po godzinie drugiej na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 zagram Wam utwór, do którego mam ogromny sentyment, bo miałem kasetę z tym kawałkiem, którą kupiłem na warszawskim Nowym Świecie w takim dużym sklepie muzycznym. Co to były za czasy? Jakaś to była okładka tej kasety. Pamiętam do dziś. Robert Gawliński, O sobie samym. Tak zaczynamy. Do tego właśnie mam sentyment. Witajcie.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Chodzi liście na to ze swoim wokalem tutaj razem z Dodą. Takie przesłanie muzyczne od Dody dostaliśmy. Nie daj się! W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 20 po drugiej. A do czego wy się najchętniej przytulacie? Do czego, pytam, nie do kogo? Do podusi, co? Teraz każdy by się tak trochę... poduszka.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, zastanawialiście się kiedyś, skąd się w ogóle poduszki wzięły? Dzisiaj to coś oczywistego, ale historia zaczyna się dość niewygodnie. Pierwsze poduszki pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Tradycyjnie, jak prawie wszystko w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, wcale nie były miękkie. To były twarde podpórki z kamienia, drewna albo porcelany. A ich zadanie? Podtrzymać głowę, chronić przed owadami i nie niszczyć fryzury podczas snu. Dopiero w starożytnej Grecji i Rzymie pojawiły się bardziej komfortowe wersje, wypchane wełną, sianem albo pierzem, ale długo były luksusem. W średniowiecznej Europie zwykli ludzie często spali bez poduszek, bo uznawano je za zbędny, wygodny dodatek. Przełom nastąpił mniej więcej od XVII-XVIII wieku, kiedy poduszki zaczęły trafiać do szerszych grup społecznych. Z czasem pojawiły się różne wypełnienia i kształty, aż do dzisiejszych modeli ortopedycznych, które dopasowują się do głowy. W tradycyjnych polskich domach, zwłaszcza na wsiach, poduszki były też symbolem statusu. Na łóżkach układano wysokie stosy poduszek, czasem po kilka, a nawet kilkanaście. Im wyższa wieża poduszek, tym większa duma gospodyni i oznaka zamożności domu. Czyli poduszka przeszła długą drogę od twardego kamienia pod głową do jednej z największych przyjemności przed snem. Ja wam życzę, żebyście nigdy nie płakali w poduszkę, to po pierwsze, ale taka tradycyjna bitwa na poduszki to już coś innego, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: Swoją drogą, kiedy sobie na taką ostatnio pozwoliliście, co? Tak szczerze, Igo, wiatr, już teraz w SC2.

0: Jak ktoś teraz mógł się gdzieś rozpędzić, absolutnie legalnie i oczywiście w granicy przepisów, na ekspresówce albo autostradzie, no i nagle z głośników mu zabrzmiała bryska i odbicie, no to mam nadzieję, że tak jakoś jedno z drugim tempo tego numeru z tym, co wy poczuliście za kierownicą, się odpowiednio skomponowało. To finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w SC2. Gęsty dym, cały ty, cała ja, to z kolei najnowszy numer Bryskiej, który, za którym stoi nie ona sama, bo w duecie z Kubańczykiem. Przy okazji premiery tego numeru byli oni u nas w studiu. Jak niechcący wam to umknęło, to sobie w naszych socialach wszystko możecie, zaglądając tam oczywiście, przypomnieć. A ja zaraz sięgnę po klasykę. Na pewno będą tacy, którzy się ucieszą z tego kawałka. Zostańmy sami. Tak, tak, Demono będzie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemirackiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemirackiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
9: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
13: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: I po reklamie.

0: Lady Punki, Siódme Niebo Nienawiści w Radiu SK 2 przed godziną 15. Panowie teraz koncertują w ramach trasy 45-lecia zespołu. Szykują się też na festiwal do Opola. My na ten festiwal, my, czyli SK 2, też się szykujemy. Za chwilę u nas najświeższe newsy, a po nich już czekają Sanach, Zbigniew Wodecki, Jeremi Sikorski i do tego jeszcze m.in. Wet Fingers. Wszystko w Radiu SK 2.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: W Nowym Sączu popołudnie przyniesie stabilną pogodę. Temperatura utrzyma się na poziomie 17 kresek, co jest całkiem przyjemne jak na ten czas. Niebo jednak pozostanie szare, więc słońce raczej nie przebije się przez chmury. Jakość powietrza nie zachwyci, ale nie jest też najgorzej. Warto mieć przy sobie parasol, bo jutro mogą pojawić się przelotne opady. Maksymalna temperatura nie przekroczy 17 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 w Opolskiem. Na trasie między węzłami Brzeg i Opole Zachód przewróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Nikomu nic się nie stało. 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Zaatakowano stolice oraz m.in. obwody Wołyński, Lwowski i Zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
12: Około godziny pierwszej w nocy rozpoczął się alarm, a po trzeciej w nocy zaczęły spadać i rakiety, i drony na Kijów, i to na różne dzielnice Kijowa, na obydwa brzegi pracowała obrona przeciwlotnicza.
0: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Najbardziej w ukraińskiej stolicy ucierpiała dzielnica Darnica, w której pocisk m.in. zburzył blok mieszkalny. Władze Ukrainy Ukrainy ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach rakietowych, które Rosjanie chcą przeprowadzić w najbliższym czasie. Najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju.
13: 30 sierpnia na lotnisku Bemowo wystartują zawodnicy z warszawskich firm i korporacji, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu i po mastektomii. Zapraszamy. Zapisy wystartowały. Trwają do 10 czerwca.
0: Mówi dyrektor biegu Poland Business Run Kamil Bąbel. Zapisy na stronie www.pbr.pl.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Darek Rysie, zapraszam. Nadal nie wiadomo, kim była osoba, której szczątki odnaleziono podczas prac wykopaliskowych na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Historycy łączą znalezisko z czasami potopu szwedzkiego.
15: Jeśli byśmy mieli to łączyć z czasami szwedzkimi, a możemy, to byłby raczej bardziej obrońca Nowego Sącza.
14: Mówi archeolog miejski Bartłomiej Urbański. Nowy most powstanie w centrum Korzennej. Prace właśnie się zaczynają. Przy tej okazji odbudowane będą też drogi dojazdowe. Całość ma być gotowa za 3 miesiące.
16: I już 2 minuty po 15. Jutro o tej porze będziemy jeszcze bardziej uśmiechnięci, bo niektórzy już rozpoczną weekend. A fajnie, że to wszystko na wyciągnięcie ręki, prawda? Podobnie jak najlepsze polskie hity. Sanach, pocałunki, potem Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

16 po trzeciej, Wet Fingers, Hive i Superstar. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be, ale będzie po polsku, taka zmyłeczka w tym numerze. Będzie też Ryszard Rynkowski, Nie Budźcie Marzeń ze Snu. Słuchajcie, gdybyście jeszcze jakieś aktywności, jakieś podróże chcieli zaplanować sobie na tę część maja, która pozostała, to uwaga, od jutra ciekawą propozycję ma dla nas Wilno, tak? Wilno, moi dobrze słyszycie, bo można do końca sierpnia na trasie, no, czyli tak naprawdę to nie tylko chodzi o maj, ale tak naprawdę też o całe lato i całe wakacje. Od jutra do końca sierpnia na trasie z Polski do Wilna będzie kursował specjalny pociąg różowej zupy. Tam będzie wagon, który jest inspirowany litewskim chłodnikiem, cały różowy, salutki, naprawdę wszystko na różowo, jakby tam się potężna ilość różowej farby wylała. To jest element promocji Wilna i zapowiedź też jednego z bardzo charakterystycznych wydarzeń tego sezonu, czyli festiwalu chłodnika, który pod koniec maja zmienia Wilno w pełne kolorów, centrum wydarzeń. Dojazd jest bardzo prosty, stosunkowo też tani, bo bilety zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych, więc myślę, że pociąg różowej zupy, choć brzmi dość zabawnie, dość tajemniczo, to może być jedna z fajnych propozycji na taką letnią eskapadę. 17 po trzeciej to jest SK2.

0: Marian Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień w Radiu SK2, a dzisiaj jest taki czwartek. Mam nadzieję, że dla was całkiem fajny i że cieszycie się w sumie z tego, że już 15.30, a jak 15.30, to Wester 2, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Dwie osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby. Wirusolodzy uspokajają. Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem, ale jeśli wypadek...

0: Zbieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
1: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
0: Na hantawirusy nie ma szczepionki. Polak mistrzem Europy w taekwondo, reprezentant AZS UWM Olsztyn, Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii. Dodajmy, Szymon Piątkowski w ubiegłym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata.

0: Bledka, dwa dni, to SK2 u nas, najlepsze polskie hity, zaraz sięgniemy po kultowy 18L, jak zapomnieć. 17 minut zostało do godziny, chciałem powiedzieć 18, ale bym was trochę wystraszył, co? Do 16, żeby nie było. Słuchajcie, jak się wybieracie w góry, jak gdzieś tam w planach, w tych górach mieliście morskie oko, to uwaga, będą zmiany, a nawet niedostępność morskiego oka, dlatego że od 18 maja trzeba się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczyna się remont drogi właśnie do Morskiego Oka. Prace potrwają do końca maja i całkowicie zablokują dostęp i dla pojazdów, i dla pieszych, więc to co? No. Takie odraczane przyjemności podobno potem smakują lepiej, jak sobie przerzucicie Morskie Oko na sezon letni, wakacyjny. Ja wiem, że będą pewnie tłumy jeszcze większe, ale po wyremontowanej drodze to się dopiero będzie szło.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: I po reklamie.

0: czasem robota nam tak idzie, że wydaje nam się, że my z tą robotą też idziemy pod wiatr. To było właśnie dla tych, którym dzisiaj jakoś tak, no zbyt lekko nie jest w pracy albo nie było. Grzegorz Chyży i Pod wiatr. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16 po 16 będą kolejne. Będzie Kult, będzie Dawid Porciabo, będzie Kasia Popowska, będzie Jarząbek też z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: W Nowym Sączu popołudnie zapowiada się pod chmurką, bo niebo będzie szczelnie zasłonięte. Słupki rtęci pokażą 18 kresek, co oznacza, że będzie dość ciepło. Jakość powietrza nie zachwyci, ale też nie będzie najgorzej. Jutro niebo nadal pozostanie pochmurne, a temperatura nie przekroczy 18 stopni. W sobotę przygotujcie się na drobne, przelotne opady, a temperatura spadnie do 14 kresek. Także choć słońce się schowa, nie zapomnijcie o dobrym humorze. Zaraz w SC2 newsy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu Przylesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Tak, dzień dobry.
0: Jakie są najnowsze ustalenia służb?
8: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
0: Michał Skolimowski, dziękuję. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach, niedaleko Bełchatowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, a jedna osoba została ranna.
9: Pasażerka Volkswagena, 68-latka, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
0: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Służby badają przebieg zdarzenia. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
10: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
11: Darek Rysie, zapraszam. Kolejne żółte kamery, które sprawdzają, czy nie przejeżdżamy na czerwonym świetle, pojawiły się w naszym regionie, tym razem w Targowisku oraz Inwałdzie. Mają ruszyć jeszcze przed wakacjami. Przed nami szósta już edycja półmaratonu górskiego Jaworze, który 23 maja startuje w Ptaszkowej. W tym roku wydarzenie będzie też połączone z mistrzostwami polskiej policji.
12: Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
11: Mówi Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów biegu.
0: Wakacje coraz bliżej, a z tego powodu cieszą się nie tylko dzieci, cieszą się też rodzice, bo jak dzieciaki wyjadą na wakacje, jak na te kolonie, obozy ruszą, a w domu sami rodzice zostaną, tylko niech nikomu do głowy remont nie przychodzi. Kult, gdy nie ma dzieci, tak trochę a propos na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: gdzie jest wasze miejsce o tej porze, albo będzie za chwilę, to już wszyscy doskonale wiecie. Oczywiście w domu, albo wszędzie tam, gdzie przyjemnie, na pewno nie w pracy. A gdzie jest miejsce mleka w lodówce? Ha, właśnie, o tym za chwilę Jarząbek nam opowie. Tymczasem muzycznie Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień za nami, a po Jarząbku na pewno Zako Power i Boso, będą też elektryczne gitary, będzie też Kłebo z Zanią i z Faustem. To jest SK2, 12 po czwartej.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, wielu z nas robi to samo. Otwieramy lodówkę i z przyzwyczajenia pakujemy karton mleka w drzwi. No bo pasuje tam idealnie, prawda? Ale uwaga, to jest najgorsze miejsce, jakie moglibyśmy mu znaleźć. Eksperci mówią wprost, drzwi lodówki to królestwo wahań temperatury. Każde otwarcie, no i bach. Ciepłe powietrze z kuchni ląduje właśnie tam. Efekt? Mleko psuje się po prostu szybciej. Gdzie więc trzymać mleko w lodówce? Najlepiej na środkowej półce, z tyłu lodówki. Tam jest najchłodniej i najstabilniej. Dolna półka? Super dla mięs i ryb. Drzwi? Niech zostaną dla keczupu, musztardy i soków. One wahania wytrzymają. A jeżeli chcecie, żeby mleko dotrwało od 7 do nawet 10 dni, to tylko stabilna, chłodna półka. W drzwiach może się zepsuć w kilka dni wcześniej. I to bez względu na to, czy to zwykłe, świeże mleko, czy może UHT. Także pamiętajcie, mleko to nie imprezowicz. Ono nie lubi wchodzić i wychodzić. Lepiej niech siedzi grzecznie w środku w lodówce, bo inaczej zamiast latte będzie kwaśne cappuccino. Takie wiecie, kwaśpuccino.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: To prawda, że to twój ulubiony hit? Szczególnie śpiewasz go wtedy, kiedy masz już kończyć pracę, a jeszcze ci się nie chce?
1: Oczywiście.
0: Tak, czułem, że nawet zrobię ci prezent, grając teraz Farbę i chcę tu zostać w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Jak słyszycie, Jakub już jest, więc to znak, że minęła 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
2: Paweł Jaskanisa odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przekazała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec, a to po kłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno. Do tematu będziemy wracać. Mieszkańcy Kołobrzegu odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Feria barw,

I energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. Dziś we Wrocławiu ruszyło pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury zaprezentowało się łącznie 16 zespołów seniorów z całej Polski.

0: Sanach potrafi dobierać duety, prawda? To jest kolejny dowód na to. Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie? W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że czwartkowe popołudnie też jest dla was najlepsze, a kolejne będzie jeszcze lepsze od tego najlepszego czwartkowego i tak naj każdego dnia do góry i do przodu. Dobra tendencja, prawda? Mrozu i miliony monet już za chwilę.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico masz...
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów Lore i Wszystko jedno, wszystko źle. Zaraz godzina 17 w czwartek, 14 maja. To co będzie po 17? Mam nadzieję, że u was to już kierunek jeden. Dom albo wszelkie inne przyjemności, które po pracy, po szkole, po uczelni i po innych jakichś takich niedogodnościach sobie dzisiaj zafundujecie. A wszystko czeka was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który będzie wam dobrze przygrywał, bo ma przygotowane kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Fundary!
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hot grill.
21: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
27: Wieczorem w Nowym Sączu czeka nas pochmurne niebo, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo sięgnie 16 kresek. Ciśnienie pozostanie na stabilnym poziomie, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Jakość powietrza nie będzie rewelacyjna, ale nie powinna też sprawiać większych problemów. Jutro sytuacja pogodowa nie ulegnie większej zmianie. Ciemne chmury nadal będą nad miastem, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
26: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17, Niosę Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanic został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska, a to po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
0: Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie w 7 województwach.
2: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej, opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
2: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru.
0: Przez dalszą część weekendu również opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Były gęś Pipa, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Co prawda jest to towar z Chin, ale jak to komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem.
4: Widziałam na straganie.
17: Podoba się to?
4: Nie.
20: Chyba nie związane z Zakopaną na pewno.
17: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze.
22: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowane.
0: A oscypek walczy o turystów z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
25: SK2 News, Nowy Sącz.
28: Na regresie zapraszam. Będą utrudnienia na drodze powiatowej, która prowadzi przez Chombranicę. To przez budowę chodnika dla pieszych. Droga będzie zwężona. Może też być wprowadzany ruch wahadłowy. Przed nami kolejny już rodzinny piknik specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z Nowego Sącza. Coś dla siebie znajdą dzieci, a także rodzice.
29: Duża impreza o charakterze integracyjnym, na którą zapraszamy całe rodziny z dziećmi.
28: Mówi Sylwia Konopka, dyrektor ośrodka. Piknik już 16 maja w miasteczku galicyjskim.
30: Ach, kawa, chaos, coś do zjedzenia po tym ciężkim dniu w pracy, który się dla niektórych skończył, dla niektórych się zaczyna. Jest 17, kto nie jadł obiadu, można zjeść obiadokolację. Jadłeś już?
0: Właśnie się zbieram do tego.
30: Co będzie do zjedzenia?
0: jak na razie wiem, że banan, a potem to, co się trafi.
30: A widzisz, a może kebab? Kebab taki mieszany, mieszany.
31: Najlepsze polskie hity.
30: Ja zjadłem takiego i mieszany, mieszany oczywiście. Bardzo się czuję zmieszany, zmieszany. A najlepsze są polskie hity. Kowalski, witajcie. Boli mnie głos.

W ST2 panowie z Eneya pędzą w tym numerze jak do toalety. Tak było, czytam, na stacji benzynowej w Zielonej Górze. Policjant pobiegł za potrzebą i zapomniał zabrać z toalety broni. Nie ma się co dziwić. To miał być szybki strzał.

0: chłopak, który bardzo lubi tańczyć i lubi, jak bujają się bloki, ale tak, aby sąsiedzi się nie skarżyli. Z kulturką i to co noc. W SC2 dzisiaj w nocy może być głośno, nawet będzie u was w domu pewnie głośno. Drugi dzień eurowizyjnych przesłuchań. Ale po co oglądać, jak Polska dostała się przecież już do finału. Lepiej zachować siły na sobotę.
1: SK2.
0: Wtedy eurowizyjny finał, a i tym bardziej, wiecie, weekend będzie. No.
1: Reklama.
2: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: prawda, że można przyjemnie się nakręcać z Anną Marią Jopek? Jak najbardziej w SC2. A za moment z newsami wpadnie tu Jakub Konieczkowicz i też powie. Troszeczkę spóźniony, ale jestem.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Już trwa Allegro.

0: Wstawaj, codziennie po 18. Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane mówią o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenie odnotowano też w 20 innych lokalizacjach. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Ukradł kasę, ale zostawił kwiaty. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła kradzież oszczędności. Nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner.
9: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Olescy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
8: Mówił Marek Kotara z oleskiej policji. Kobieta odzyskała pieniądze, mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
10: To oni wiedzą, co ma ból głowy, to oni wiedzą, co ma katarek. Dzisiaj, 14 maja, dzień farmaceuty. Czyli jak będziecie w aptece, powiedzcie wszystkiego najlepszego farmaceutom, farmaceutką. Jakub dzisiaj aptekę odwiedza, czy nie?
11: Mogę odwiedzić, mam po drodze, to wpadnę i powiem wszystkiego najlepszego.
10: O, i to jest dobra opcja, tylko nie wydłużaj kolejek. Tych kolejek życzymy, żeby były króciutkie, no i żeby nikt nie pytał. A ten syropek to popijać? No, można popijać, bo to syropek na odporność.
12: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
10: SK2. Najlepsze również na zdrówko są polskie hity. Zdzisława Sośnicka, Fuka i Piersi, Dawid Podsiadło na Dzień Dobry, 2 po 18, Kowalski, witajcie.
13: Małą miasteczkę.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

Teledysk do tego numeru był kręcony na rynku w Rzeszowie podczas Juwenaliów. Piersi Bałkanica w SC2, impreza juwenaliowa, była również na Politechnice Bydgoskiej. Rektor nawet, czytam, zrobił na śniadanie studentom jajecznicę, sam rektor, i dał im do wyboru albo klasyczną, albo z szynką i szczypiorkiem. Kolejka się ustawiła, rektor zużył ponad 1300 jaj. Ciekawe, czy jaja też będą na egzaminach i obronach prac magisterskich.

numerem stygnie lato. Bohaterowie tegorocznej mazurskiej majówki ze Skąd 2. Kuba i Kuba, ale na Mazurach. Razem z wami, słuchaczami jest Ski 2 przy ognisku. Przywoływali lato, również z gitarą w ręku. Zresztą, co ja będę opowiadał? Przypomnijmy sobie ten klimat tych właśnie letnich wieczorów.

0: 2.
1: Też już zatęskniłem. Ale zrobimy ognicho. Również za rok szef mi mówił, że będzie powtórka z zabawy, czyli znów pojedziemy z wami. Ciekawe gdzie?
2: Iść, ciągle iść w stronę słońca.
1: Tam na pewno będziemy podążać. Stachurski.

0: Nowość od Kasienki Sienkiewicz w SC2 i jej muzyczne momenty w odpowiednim momencie. Posłuchajcie, jak biją tutaj te plemienne bębny. I na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: A za chwilę bujające klimaty i jamańskie rytmy od Kamila Bednarka.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek od Tilaf. Nie. A my właśnie w SC2, że jesteśmy na tak. Tak dla tego czwartkowego wieczoru, który spędzamy razem z wami, z najlepszymi słuchaczami. No i może razem z wami czekamy na tę zamówioną pizzę, albo stoimy w koreczku. Już za chwilę odkorkujemy godzinę 19, bo ta za niecałe 3 minuty i wracamy do tego, co najlepsze, czyli polskich hitów. Maryla Rodowicz między innymi. Zróbcie miejsce dla królowej.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Rejduch, witajcie. Nowy Sącz zaprasza na Noc Muzeów. W sobotę wieczorem i nocą będzie można zwiedzić oddział główny Muzeum Ziemi Sądeckiej.
10: Przewodnicy w sposób ciekawy opowiedzą o losach naszego miasta, a także o osobach związanych z naszym miastem. Przygotowaliśmy również wiele warsztatów, pokazów.
9: Zapraszała Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Noc Muzeów już w najbliższą sobotę. A w kinie Helios od jutra premierowo horror Obsesja. Zobaczycie go o 15.30 oraz o 20.30.
0: Gdyby tak podzielić Polskę na pół, to równo po tej linii dzisiaj w nocy będzie padać. Jutro, podobnie jak dzisiaj, tylko do tego może jeszcze zagrzmieć z tych chmur. Mają pływać jak statki na niebie. Te puścimy już w tej godzinie z Demono. Wpadniemy też na prywatny bal i niekoniecznie poleci muzyka techno, ale inne.

Na początek rozkładamy czerwony dywan dla niej. Zaczyna Maryla. I razem z nią też odpalamy w życiu repeat w SC2. Kowalski, dzień dobry, wieczór.

0: 13 minut po 19. Wesce 2 rozpędzona Daria Zawiałow, która skasowała poloneza obok kina, bo zobaczyła, ile kosztuje benzyna. Jutro bez zmian. 95.639, 98.698, ale za to diesel będzie tańszy o 7 groszy aż. Obliczyłem, że jakbyśmy tak zatankowali 50 litrów, to zaoszczędzimy 35 groszy.
1: SK2.
0: Jak myślicie, co za to można kupić? 35 groszy. 726, 826, 826, Messenger Radia Eski 2. Ciekaw jestem, jakie tam macie w głowie pomysły. Co wam tam pływa po myślach? 35 groszy. Można zatankować do pełna, nie wiem, wiadro wody. O,

0: again.
1: Liber, Natalia Schroeder. W SC2. Teraz to, co na żółtych paskach tutaj informacyjnych portali mi miga przed oczami. Zwolniono dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. Zrobił imprezę techno. No i sporo ludzi przyszło. Pałacu nie zniszczyli, no ale widziałem zdjęcia. No trawnik wygląda, jakby stado owiec się nim zajęło. Tak wszyscy po tym trawniku skakali. I to był pierwszy bal w tym pałacu, po którym najbardziej zmęczony był ogrodnik.
2: SK2.
1: Prywatny bal. Cyrko w SK2.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Natalia Grosiak, Bella i Katia, czyli tegoroczne Babie Lato i Dwa Słońca w SC2. No, zuchwała jeszcze kradzież w Bydgoszczy, czytamy. Z salonu odjechało luksusowe auto, 45-latek wsiadł do Audi i wyjechał z salonu, nie płacąc za auto. Żeby tylko za ten numer nie zamienił salonu na cele.
1: SK2.
0: Coś idealnego do salonu domowego, kleks i całkiem nowa bajka za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: pachnący naturalną świeżością. Numer, bo to nowość, od Maćka Musiałowskiego. Flora w Radiu SK2, a ta bardzo może być różna, przecież jelitowa, bakteryjna, jamy ustnej, skóry. No, człowiek to taki maleńki, mały świat, ma swoją florę. Generalnie szkoda tylko, że nie ma tej flory w kieszeni, bo sałata nam w niej nie rośnie.
1: Reklama.
2: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, witajcie. W sobotę w Nowym Sączu odbędzie się Turniej Rodzin. To impreza, którą organizuje Pałac Młodzieży. W Parku Strzeleckim zaplanowano wiele konkurencji sportowych, plastycznych i zręcznościowych. Tegoroczna edycja będzie w klimacie Dzikiego Zachodu. Warsztaty ze sztuki opowiadania proponuje mieszkańcom Sądecczyzny Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Poprowadzi je Jarosław Kaczmarek, opowiadacz, pisarz, gitarzysta, autor piosenek i animator kultury. Spotkanie już 23 maja. Szczegóły dotyczące zgłoszeń są na mck.sokół.pl.
0: Bonifacy, 14 maja, ma imieniny i imieninuje się również Maciej. Macieju, Macieju, dłoszcz dobrodzieju, każdy Maciej, król Maciej I, Maciuś, więc wakacyjne będą maskotki, nie tylko dla Maciusiów, nowe pomysły gwiazd, idealnie przyprawione też numery i jeszcze więcej tego, co najlepsze w SC2.

0: Vita Bambino, Zalia w ST2 i ich decyzje. Ciekawe, jaką decyzję podejmie Robert Lewandowski. Media donoszą tutaj z tajnych źródeł, dowiaduje się internetowych, że lada moment Lewy pożegna się z Barceloną. Napisali, z dużym prawdopodobieństwem, w nawiasie współpraca, nie zostanie przedłużona. Lewy odejdzie z Barcelony, to co on tam będzie robił? SK2.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Produkcja muzyczna.

0: Mister Zub mój jest ten kawałek podłogi w SC2. Była gęś pipa. Potem kalibara, nie, kapibara była tak samo. Stitch też z tego co pamiętam. A teraz będzie pluszowy oscypek. Tak, on ma królować się w te wakacje na straganach z pamiątkami w Krupówkach, tutaj czytam. No ciekawe, czy te pluszowe podusie oscypki podbiją serca turystów.
1: SK2.
0: Ale do takich serów, które nie pachną, a może właśnie pachną, to można śmiało się przytulać. Daleko.

0: Nowość Veste 2, Roxy Węgiel i White 2115. White brzmi tak po brytyjsku, a wielkie przyjęcie u króla Karola III. Dzisiaj tłumy w ogrodach pałacu Buckingham. 8 tysięcy osób imprezuje w ogrodach pałacu. No, garden party organizuje król III, Karol. Tylko dlatego, żeby ocieplić wizerunek. Żeby ocieplić wizerunek, to na pewno ta impreza musi być gorąca. Rendezvous już za chwilę i kombi Veste 2.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Legendarny Stanisław Sojka w Radiu SK2 i też mamy powody do radości, bo legenda się tworzy na naszych oczach. Dzisiaj Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Teraz Iga Świątek walczy o finał turnieju w Rzymie, a wszystkie drogi prowadzą do domu jak do Rzymu. Wracajcie bezpiecznie przy najlepszych polskich hitach z SK2, a jutro pobudka z dwoma bardzo tolerancyjnymi panami, Dawidem Wajdą i Arturem Jarząbkiem. Będzie się działo. Kowalski, spokojnej nocy.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, witajcie. Kraków Street Band wystąpi jutro w nowosądeckim MOK-u. Zespół był nominowany do Fryderyków i od wielu lat jest obecny na scenie bluesowej i jazzowej w Polsce. Członkowie to wirtuozi instrumentów, którzy czarują dźwiękami. Koncert już jutro o 19 w nowosądeckim MOK-u. Cały czas można zapisywać się do biegu Run for a Smile, który odbędzie się w Nowym Sączu w ostatni weekend maja. To tradycyjna coroczna akcja charytatywna dla podopiecznych Sursum Corda. Zawody organizują studenci i wykładowcy WSZ.
7: Magazyn lokalny.
8: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. W całej Małopolsce jest ich około 1000 km. Mowa o trasach rowerowych Velo Małopolska. Część z nich przebiega także przez region sądecki. Codziennie korzystają z nich setki rowerzystów, którzy przejeżdżają rekreacyjnie, jeżdżą dla sportu albo dojeżdżają do pracy. O idei ścieżek rowerowych opowiedział nam Jarosław Tarański, ekspert do spraw Velo Małopolska.
9: Velo Małopolska to jest cała sieć takich tras długodystansowych, które łączą tak naprawdę już w dużym stopniu wszystkie ważne ośrodki w Małopolsce właśnie porządnie zrobionymi trasami rowerowymi, tak żeby zachęcić ludzi do takich wakacji na rowerze na dwóch półkach, czyli takiego długodystansowego podróżowania od punktu A do B i te trasy, które już mają w tym momencie prawie 1000 km, taka sieć już umożliwia wycieczki między niektórymi miastami.
10: Ja myślę, że nie tylko wakacje, bo trasy Eurowero mają to do siebie, że je można pokonywać tak naprawdę o każdej porze roku. Zimą one są w jakiś sposób przygotowywane też do tego, żeby rowerzyści nimi jeździli?
9: W założeniach miało być tak, że sieć tras Velo Małopolska to miała taki długi nazwa tego całego projektu, to jest system tras dla rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego i biegowych. Natomiast mamy zimy, jakie mamy, i jakby te trasy zimą nie do końca spełniają swoje warunki, czy nie nadają się za bardzo na biegówki, bo nie ma śniegu najzwyczajniej w świecie. Od dekady jest niestety nie ma śniegu na nizinach, a te trasy w większości są jednak poprowadzone po nizinach lub trzymają się dolin rzecznych, gdzie tych opadów nie ma aż tyle, więc bardziej są rowerowe. Natomiast przez to, że mamy takie, nie inne zmiany klimatu i przez to, że te trasy też są bardzo dobrze zrobione, czyli mają dobrą nawierzchnię, tak naprawdę można nimi jeździć. Ja jeżdżę w zasadzie od lutego do końca grudnia. Jedynie styczeń gdzieś tam jest na tyle zimowy, że że nie jestem w stanie na przykład jechać bez jakichś specjalnych opon albo roweru całego typu fanbike.
10: Ale bez problemu jesienią i wiosną również można z nich skorzystać. Pan mówił o tym, że w Małopolsce trasy Eurovelo mają prawie 1000 km. To zacznijmy od tego, gdzie one się zaczynają i gdzie się kończą.
9: Trzeba by zobaczyć tak dokładnie na mapę, bo jakby trasę Eurovelo mamy dwie w Małopolsce, czyli Eurovelo 11, która zaczyna się tak naprawdę w Muszynie i ciągnie się takim zawijasem wzdłuż Popradu i potem Dunajca, potem Wisły, aż na północ, na Proszowice, gdzie w tym momencie też już województwo świętokrzyskie ma bardzo fajny odcinek, bo wybudowany w dawnym śladzie kolejki wąskotorowej, więc to jest już taki system długiej trasy, która mam nadzieję kiedyś będzie też kontynuowana budowa na północ przez pozostałe regiony w Małopolsce, znaczy w Polsce. Natomiast no, jest też budowa, Słowacy budują swój odcinek w zasadzie z Koszyc i on też już jest całkiem nieźle zaawansowany, więc ta trasa nam się wydłuża. Długą trasą jest Eurovelo 4, ten odcinek małopolski też już jest gotowy i on jakby ciągnie się już bardziej wschód-zachód, czyli mamy od Oświęcimia do Tarnowa połączone też, w zasadzie trzyma się też Wisły, potem tego płaskiego terenu, który się nam rozciąga od Puszczy Niepołomickiej aż do Tarnowa, także ta trasa jest, to są dwie trasy, które w przyszłości zyskają kiedyś status Eurovelo, bo one nie są jeszcze certyfikowane formalnie, ale buduje się tak, żeby tę certyfikację kiedyś w przyszłości uzyskać tak naprawdę bezproblemowo. No i oprócz tego budują się pozostałe trasy, które już są jakby pomysłem tutaj naszym zewnętrznym, regionalnym, czyli są trasa rowerowa Velo Dunajec, Velo Raba, Velo Skawa, Velo Rudawa, czyli trzymamy się, jak słychać, trzymamy się rzek, bo jakby no, wszyscy wiemy, że ten teren małopolski jest dość mocno powałdowany, mamy więcej górek niż płaskich terenów i jedyną opcją, żeby robić te trasy takie dla każdego, żeby mógł przejechać zarówno 8-latek, jak i 88-latek, no to jest jednak jazda po płaskim, więc musiano wykorzystać wszystkie te możliwe płaskie przebiegi, czyli kotliny, doliny rzeczne, stąd trzymanie się właśnie rzek.
10: Czyli tak naprawdę każdy może wybrać się na taką nawet całodzienną wycieczkę, nawet rodzina z dziećmi, bo te trasy są właśnie dla nich przystosowane, tak?
9: Tak, dokładnie tak. Jakby całym założeniem było to, żeby zdjąć nim, że rower to jest tylko dla młodych, silnych i umożliwić też właśnie podróżowanie takie przyjemne rowerem dla każdego. Czyli no, to musiało być zagwarantowane tak zwane standardy, które zostały przyjęte podczas projektowania już tak naprawdę tej sieci tras rowerowych, a potem też podczas budowy, czyli właśnie dobra nawierzchnia, zazwyczaj asfaltowa i płaski przebieg, co się wiąże z tym, że nie ma wielkich podjazdów. Są dopuszczone niewielkie pagórki, natomiast one nie są też długie, zawsze można je ewentualnie podejść. Mamy taką sytuację na przykład na Velo Dunajec, słynny odcinek w Falsztynie, gdzie tam nie dało się inaczej obejść, bo jest tam rezerwat, Miejski Park Narodowy nie wyraził zgody na ten nasz pomysł pierwotny, więc trzeba było zrobić po takim dość dużym przewyższeniu, natomiast ta góra stała się też słynna, że jest używana teraz w folderach reklamowych tej trasy.
10: O, proszę bardzo. Ja też nie wiem, czy nasi słuchacze widzieli, pewnie ci, którzy jeżdżą na rowerach widzieli, a ci, którzy jeszcze się nie wybrali żadną trasą Eurovelo, można tam na trasie zatrzymać się, bo są też takie specjalne miejsca postojowe, miejsca bezpieczne, gdzie można sobie siąść, można na przykład rozpalić grilla, można schronić się też przed deszczem. One są co jakiś czas wyznaczone, między innymi w Nowym Sączu mamy chyba dwa takie miejsca postojowe. Ich na trasach oczywiście jest więcej.
9: Tak, jakby założeniem było też, że podczas budowy tych tras rowerowych buduje się takie miejsce odpoczynku rowerzystów. Zarząd Wojewódzkich przyjął taki standardowy projekt i jakby budował około 30 tych wiat. Natomiast też gminy się też dołączyły, samorządy lokalne budują swoje miejsca odpoczynku, także tak naprawdę średnio co 20 km, 25 jest jakaś wiata, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Niektóre są właśnie wystandaryzowane też ze stojakami serwisowymi, z grillem. Niektóre są lokalne, ale też bardzo sympatyczne, także ten ruch poszedł też oddolny na budowę tych takich miejsc odpoczynku. Także problemu nie ma. Jest też coraz mnóstwo, coraz więcej sklepów, coraz więcej knajpek się pojawia, bo jakby naszym paliwem, naszym rowerzystów jest jedzenie i picie.
10: No trzeba coś zjeść.
9: To są nasze stacje benzynowe, także to też powstaje, więc jest gdzie przyjemnie przejechać i zatrzymać się po prostu.
10: No właśnie, przyjemnie przejechać, dla zdrowia przejechać, ale też nacieszyć oczy, bo wiele tych tras jest wytyczonych naprawdę przez naprawdę malownicze miejsca. Przykładem może tu być fragment trasy Velodunajec między Muszyną a Piwniczną. Tam trochę przejeżdżamy przez Słowację. Kolejnym takim punktem jest też trasa w okolicy Nowego Targu, w okolicy jeziora Czorsztyńskiego.
9: Dokładnie.
10: W założeniu przy wytyczaniu tych tras właśnie też było ważne to, żeby pokazać te walory turystyczne, walory przyrodnicze Małopolski, naszego regionu.
9: Oczywiście, no jakby ten aspekt jeden turystyczny, żeby połączyć te główne atrakcje i miejscowości, które każdy zna tak naprawdę w Polsce, to połączyć to takimi trasami, że naprawdę stały się samoistną atrakcją, że ludzie jadą na tą trasę właśnie, żeby ją przejechać, nawet nie tylko, że jedzie się już do Zakopanego, żeby pojeździć na rowerze, to się nie jedzie, tylko jedzie się na Podtatrze tak naprawdę, nawet mijając Zakopane. I jedzie się nad jezioro Czorsztyńskie, traktując to już jako atrakcję. Czy trasa rowerowa stała się atrakcją najzwyczajniej w świecie, więc trochę wychodzi to w ten sposób, że ponieważ trzymamy się tych dolin rzecznych i one już to, my tam robimy małą nitkę, która umożliwia patrzenie się na krajobrazy, a nie pod koło. Jak ja to zawsze mówię i tłumaczę tym, dlaczego asfalt, to jest to, że my możemy jechać na spokojnie, nie martwiąc się, co mamy pod kołem, tylko właśnie rozglądać się po okolicy i chłonąć te widoki, które są dookoła nas. Także tutaj małe sprostowanie, tak nad jeziorem Czorsztyńskim jest to trasa Velodunajec, ona się ciągnie właśnie od Podhala aż do styku z Wisianą trasą rowerową za Tarnowem. I ona faktycznie przekracza, ja policzyłem chyba 7 pasm górskich dokładnie, 7 zamków, 3 jeziora, więc nad jeziorem Rożnowskim jeszcze nie mamy tej trasy, brakuje nam 30 km, bardzo potrzebnych, no ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zacznie budować, być może trzeba poczekać na tą inwestycję z drogą krajową 75 słynną, której też brakuje. Natomiast to tutaj tą pierwszą propozycję, którą Pan mówił, czyli Eurovelo 11 w Dolinie Popradu, ja sobie to tak Velo Poprad sobie nazywam w skrócie, żeby trochę to sobie jakoś ponazywać rzekami. I to jest też fajna propozycja nawet dla kogoś, kto jedzie Velodunajec. Wszystkim mówię, żeby nie pędzić, tylko na przykład w Starym Sączu wsiąść sobie w pociąg. I to był jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych, jaką mamy w Polsce, czyli tą, która trzyma się do Doliny Popradu, przejechać aż do Krynicy Zdrój i potem sobie takie 60 km wzdłuż rzeki na spokojnie zjechać. Od Muszyny zaczyna się trasa Eurovelo 11, natomiast między Muszyną a Krynicą też mamy bardzo ładną trasę wzdłuż Kryniczanki i Muszynianki, także to jest też wersja na rozszerzenie tej trasy o kolejne 10 km naprawdę bezpiecznej jazdy.
10: A jak Pan sądzi, kto korzysta z tych tras? To są nasi tutaj lokalni rowerzyści, czy też być może zdarzają się osoby, które no, na wakacje przyjeżdżają z drugiego końca Polski i są tak zapalanymi fanami dwóch kółek, że chcą po prostu jak najwięcej tych tras przejechać, tych widoków obejrzeć tutaj też nawet w regionie sądeckim?
9: Tak naprawdę wszyscy, bo jakby wszystkie badania, które są prowadzone, takie profesjonalne, no się bardziej kryteriami ilościowymi jednak posiłkują. Natomiast no, się to robi oczywiście też badania takie, skąd ludzie przyjeżdżają, takie turystyczne bardziej, może już nie tylko rowerowe. Ale po moich doświadczeniach i moich obserwacjach widzę, że naprawdę przyjeżdżają wszyscy z całej Polski, nie tylko z Polski. Te trasy robią się na tyle popularne. I jak mówię, są atrakcją turystyczną, przez którą ludzie już przyjeżdżają do Małopolski. O to tak chodziło. Całym założeniem budowy tej sieci było to, żeby ściągnąć do regionu turystów, którzy przyjadą na tę trasę, a przy okazji też mieszkańcom zapewnić i fajny wypoczynek na rowerze, ale też i komunikację, bo często bywa tak, że te trasy spełniają też rolę komunikacyjną. Przykład, nie wiem, Starego i Nowego Sącza, który się połączył naprawdę genialną trasą i te 10 km można czasem szybciej zrobić na rowerze w bardziej przyjemnych okolicznościach przyrody niż samochodem. To samo pod Tarnowem, czy Krakowem, czy Nowym Targiem. Wszystkie te duże ośrodki, przez które przebiegają trasy Wielomałopolska, są też traktowane, znaczy mają też funkcję komunikacyjną najzwyczajniej w świecie.
10: Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i przejechać jedną z tych tras. Widok niesamowity, a być może ktoś do pracy będzie dojeżdżał. Panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Czego życzyć rowerzystom?
9: Zawsze wiatru w plecy. I jak najprzyjemniejsze.
10: I górki.
9: Dokładnie.
10: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
9: Również, do widzenia.
8: Trasę Eurovelo znajdziemy m.in. w Nowym Sączu. Można nią dojechać aż do Muszyny, w przeciwną stronę do Dialogów. To właśnie w tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki Szuroki działa w mieście już od 40 lat. Od kilku dekad mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała nam obecna opiekunka grupy Małgorzata Stobierska.
1: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. I bardzo dużo dzieci nie dostało się do Małych Lachów, no z różnych przyczyn. Myślę, że niektóre nie miały poczucia rytmu, odpowiedniego słuchu. I te dzieciaki były naprawdę bardzo zrozpaczone, że nie mogły już uczestniczyć w zajęciach Lachów. I Bobek, wielki miłośnik i naprawdę dzieciaki bardzo zawsze kochał, zrobiło mu się tych dzieciaków żal, więc pomyślał, że takie zostały cudoczki, które się już nie dostały do tego zespołu, no to założy taką grupę w zamyśle teatralną, chociaż nie od początku to była grupa teatralna i dlatego nazwał je Cudoki, a Szuroki dlatego, że to było w Lachach. Jak wiemy, taniec Szurok jest bardzo popularny w folklorze Lachów i dlatego były Cudoki Szuroki.
10: I od samego początku grupa była nastawiona na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
1: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć. Wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do Kosarzysk. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem. Czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa i jeździły do Kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były Wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
10: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
1: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki. Zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych. I wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem. Ja z nim później też, który właśnie zbierał zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim i dzieciaki uczyliśmy i tak jest do dzisiaj.
11: Zresztą też przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
1: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba 7 i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
11: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
1: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam z nim razem, więc Bobek powiedział, poprosił mnie, żebym przejęła te cudoki. Zawsze mówił, że on wierzy, że to nie będą dzieci tresowane, nie będzie żadnych castingów, tylko w zasadzie każde dziecko, które będzie chciało po prostu realizować się w takiej formie artystycznej, żeby miało szansę.
11: Faktycznie tak jest? Każdy może przyjść?
1: Może przyjść, ale nie w każdym roku, ponieważ wtedy musiałoby być co najmniej 5 takich grup. Natomiast wiadomo, są dzieciaki, które są bardziej zdolne, są takie, które po prostu bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 na pewno przyjmiemy.
11: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła pani grupę Cudoki Szeroki, pani kontynuowała działalność Bobka Ciuły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
1: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. Są też inne możliwości techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka i potem już ze mną. W międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił i Stanisław Szarek i Franek Palka. Także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
11: I ile dzieci teraz liczy grupa?
1: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki, dlatego że jest krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszek, Królewna Śnieżka, gdzie ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie, no ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
11: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na deskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
1: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka, grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach, także, że tam troszkę by się znalazło. No potem w Scenie Młodzieżowej, którą też prowadziłam, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do Sceny Młodzieżowej i potem do Teatru Robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach Teatru Robotniczego. W tamtym roku też grały równocześnie w Cudokach i w Teatrze Robotniczym.
11: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
1: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w Teatrze Robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
11: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
1: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już dwie premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczególnie chłopaków i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
11: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków, Szuroków?
1: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat, oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki. Zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz.
11: A spektakle Cudoków, Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami, Szurokami.
1: Dziękuję bardzo.
8: Warsztaty tworzenia biżuterii użytkowej. Między innymi na takie zajęcia można wybrać się do Nowosądeckiego Pałacu Młodzieży. Od kilku lat prowadzi je Wioletta Michałowska. Jak sama przyznaje, z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie.
12: Biżuteria artystyczna, w tym słowie mieści się tak naprawdę bardzo dużo, bo biżuterię możemy wykonywać z koralików, możemy wykonywać z różnych mas, możemy z recyklingu, które też wykorzystujemy na zajęciach, możemy z plastiku, więc tak naprawdę biżuteria ma wiele obliczy, ale też jest przepięknym, bo możemy wyrazić swoje emocje, swoje pasje, możemy swoją osobowość pokazać w biżuterii, to jest bardzo ważne. Dlatego biżuteria to nie jest tylko rzecz, można tak nazwać, że to jest dana rzecz, tylko też może stać się przedmiotem, który wyraża naszą osobowość, nasz nastrój również w danym dniu, bo nieraz bywa tak, że musimy dobrać do danego dnia też biżuterię, przynajmniej ja tak mam.
11: Zainteresowanie chyba ogromne, bo praca w RE, a największą popularnością z tego co wiem, cieszą się te takie małe koraliki, które nafrykamy na drut. O co chodzi w tym? Proszę mi wyjaśnić.
12: Tak, teraz na zajęciach mam bardzo duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o koraliki, to tu mieszamy różne techniki, ale też im stopniuję. Jeżeli ktoś widzę, że sobie bardzo dobrze radzi, przechodzimy do tych trudniejszych. Wykonujemy już na druciku różne formy, różne postacie. Na chwilę obecną skupiamy się na takich letnich motywach, jak właśnie lody, arbuzy oraz zwierzęta różnego rodzaju.
11: A jesienią i zimą na kasztanach i śnieżynkach?
12: Też, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tak naprawdę biżuterię z koralików, to wszystko można wykonać. Możemy zrobić przepiękne naszyjniki, bransoletki, tak naprawdę bardzo duże teraz się cieszy popularnością pierścionki, dlatego że jest tak duży wybór w tym momencie różnych wzorów, jeżeli chodzi o pierścionki, że dziewczynki robią na przykład na zajęciach po 20 nawet w ciągu 2 godzin, więc bo to jest tak naprawdę mało czasochłonne, więc dzieci jak najbardziej chcą wykonywać i bransoletki. Bransoletki też się cieszą dość dużą popularnością.
11: I to jest faktycznie taka sztuka użytkowa, że można to komuś podarować, ktoś może to nosić?
12: Tak, jak najbardziej. Na przykład tutaj dziewczynki pytają, czy mogą wykonać dla swojej przyjaciółki. Więc też mamy biżuterię z różnymi napisami, w związku z tym mogą wykorzystać sobie te literki, napisy i zazwyczaj właśnie dla przyjaciółek, dla sióstr, też dla rodziców. Na przykład dla taty robią dziewczynki wisiorki na klucze. Tak. Na przykład też Minecrafty wykonujemy z koralików dla chłopców, więc to nie jest tylko dla dziewczyn, więc zapraszamy również chłopców.
11: No właśnie, bo tak myślałem, że to tylko zajęcie dla dziewczyny, skoro mówimy o biżuterii, a tu panowie też mogą się wykazać umiejętnościami plastycznymi.
12: Tak, jak najbardziej. Prowadziłam rok temu zajęcia w świetlicy środowiskowej, no to powiem szczerze, że było pół na pół. Było i bardzo mogę pochwalić chłopców. Mieli większą cierpliwość czasami niż dziewczynki. I właśnie oni wykonywali, wiadomo, swoich bohaterów, superbohaterów, jak Spider-Man, Minecraft, tego typu rzeczy oraz zwierzęta. Więc jak najbardziej zapraszam też chłopców na te zajęcia z biżuterii.
11: Czy młodzi mieszkańcy Nowego Sącza chętnie przychodzą do Pałacu Młodzieży właśnie na te zajęcia z biżuterii sztuki użytkowej?
12: Tak, jak najbardziej. No teraz właśnie ta biżuteria z koralików zrobiła się bardzo modna i każdy się chce tych podstawowych splotów nauczyć. No i w związku z tym zapotrzebowanie jest bardzo duże. No w tym roku będę miała 2 grupy, bo nie jesteśmy w stanie pomieścić się w jednej grupie, więc zrobiłam tak, że po prostu podzieliłam.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Do kogo mogą należeć ludzkie szczątki, które znaleziono w centrum Nowego Sącza? Odpowiedź na to pytanie mają dać badania archeologiczne i historyczne. Na kości i czaszkę natrafiono przy okazji prac na ulicy Jagiellońskiej, gdzie wymieniana jest najstarsza w mieście sieć wodociągowa. Na razie nie wiadomo, kim była osoba, którą odnaleziono. Historycy łączą ją z czasami potopu szwedzkiego.
2: Jeśli byśmy mieli to łączyć z czasami szwedzkimi, a możemy, to już by specjalistyczne badania nam mogły doprecyzować pewne informacje, których ja nie jestem w stanie teraz tutaj wyciągnąć, lub też w dobie analizy dojdę do tego z tych artefaktów, które wyciągnęliśmy, ale to w późniejszym czasie. Jeśli to by miałoby być z czasów szwedzkich, no to by był raczej osoba z naszej strony, nie z Szwedów, bo Szwedzi byli bardziej niehonorowo wtedy pochowani jako najeźdźcy, bardziej ich szczątki by były potraktowane gorzej. No. Mieliśmy przypadki, że natrafialiśmy tutaj w obrębie, na przykład na same czaszki, to by wskazywało, że to mogły być jakieś z tych egzekucji. Raczej sądziłby, że to mógłby być bardziej obrońca Nowego Sącza niż najeźdźca. W tym przypadku to też może się okazać materiał, który będzie w dalszym procesie tych zbierania tych najdawniejszych tych śladów osadniczych stąd, że to będzie jakiś element, który ktoś ułoży. No, być może, że się uda to już na etapie dokumentacji powykonawczej dojść do tego, ale no, może się okazać tak, że będą czekały te materiały dla następnego archeologa czy historyka, który podejmie trud, żeby dociec z jakiego dokładnie czasu. No. Oczywiście można by było tutaj tylko to wszystko zależy od pieniędzy, bo jeśli byśmy mieli dofinansowanie na specjalistyczne badania, no na razie będziemy mieć że będziemy tutaj jeszcze robić te badania antropologiczne, ale no można by było zrobić C14, to nam by bardziej doprecyzowało. No. Te szczątki będziemy, trzeba wydobyć, każdy fragment, można powiedzieć, tego ciała. No i będziemy robili badania antropologiczne, a później będą zakopane na cmentarzu komunalnym, prawdopodobnie na Gąbkowickim, bo tam znajduje się z wcześniejszych prac takich ekshumacyjnych szczątki ludzkie są pochowane. No skrzynięce i z dochowania całej tej procedury. Mi się wydaje, że to jest pokłosie tego, że my traktujemy kapliczkę z czasów szwedzkich, jako że ona jest dla Szwedów tutaj wybudowana. Raczej tu mieli być pochowani, no to bohaterzy, obrońcy, czy ci, co starali się pokonać Szwedów tutaj jako obrońcy. Cmentarz, jeśli kościół tutaj świętego Walentego jest notowany już w XV wieku, no to do schyłku XVIII wieku, tutaj była ta część cmentarna. Tutaj możemy mieć różne historie tego cmentarza mogą nam się ukazywać. Nie? Może być to z czasów szwedzkich, ale niekoniecznie łączyć z tymi wydarzeniami, też wtedy ludzie umierali, to może być rok nawet później, 2 lata wcześniej, na tym etapie. Ewentualnie, jeśli będziemy prowadzić już specjalistyczne badania, datowanie radiowęglowe nam też da zakres skali błędów tych. No nie wiadomo, czy to będzie strzelenie się z tą próbą bardzo precyzyjnie, bo to może być plus minus 50 i nie dojdziemy do prawdy. Nie? No nie mamy tych elementów, żeby to był jakiś wojownik, że tam z szablą był pochowany. No takich nie mamy przy nim śladu. Zachowała się tylko jedna klamerka właśnie od pasa. No. Ona nam być może, że po odczyszczeniu wskaże typ zapięcia, bo to archeolodzy już pewnie typologia do okuć pasków już na tyle jest bogata, że będziemy mogli też przybliżyć czasokres osoby pochowanej tutaj.
3: To jest młoda osoba,
2: prawdopodobnie mężczyzna.
3: Nie boi się pan, że może być więcej takich tutaj?
2: Tutaj już nie będzie więcej, bo mamy, tutaj jest o tyle jeszcze ciekawie, że macie tutaj jeszcze stary kanał, prawdopodobnie początek XX wieku.
3: Nie jest za płytko zakopany?
2: Nie jest za płytko. Tutaj też my nie znamy pierwotnego tego układu i poziomu gruntu, dlatego że tu były dosyć duże prace niwelacyjne związane z zniwelowaniem wału, zasypaniu fosy, tak jakby te poziomy, one nam tutaj proszę zwrócić uwagę, bo tutaj też jeszcze kapliczka szwedzka ma taki ogródek zielony, to jest proces obniżania z kolei drogi i chodników.
3: A w jakim stanie są te nie wiem, te kości?
2: No w dobrym są stanie, no. One oczywiście są częściowo uszkodzone.
1: Mówił archeolog Bartłomiej Urbański. Szczątki będą przebadane, zabezpieczone, a potem zakopane na cmentarzu komunalnym. Trwa zbiórka pieniędzy na budowę nowego domu i dokończenie drugiego dla dwóch rodzin z Sądecczyzny. Akcję prowadzi Fundacja Renowo z Nowego Sącza. Brakuje jeszcze 1,5 miliona złotych. Pieniądze fundacja chce zebrać podczas dużego festiwalu, który odbędzie się w przyszły weekend w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Mówią Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenarz z fundacji.
4: Dziękujemy tutaj wójtowi za tak miłe przyjęcie nas do gminy Chełmiec, że możemy zrobić taką potężną, największą w sumie imprezę tutaj w Małopolsce. Robimy ją pierwszy raz, mamy nadzieję, że ona wypali, że będzie dużo ludzi, że będziemy świetnie się bawić. Dziękujemy też firmie, właścicielowi firmy Wiśniowskiej za udostępnienie terenu, tam jest około 11 hektarów. Jest to ukłon w naszą stronę, bardzo za to serdecznie dziękujemy. No i chcielibyśmy wam państwu tutaj przybliżyć, na czym ta impreza będzie polegała, jaki ma cel. Zaczniemy od tego, że w sobotę 23 maja ugości tutaj u nas około 70 jednostek samochodów ciężarowych, super takich wymalowanych. Zaczniemy to w Starym Sączu na Stawach, tam będzie start. O godzinie 9 wyruszamy kolumną samochodów w stronę gminy Chełmiec. Tutaj będziemy przejeżdżać koło Urzędu Gminy Chełmiec, przejedziemy ulicą Marcinkowicką, stamtąd udamy się na most, na obwodnicę, na rondo i wjedziemy na ulicę Tarnowską. Mamy nadzieję, że na godzinę 11 uda się nam dojechać już na plac firmy Wiśniowskiej. Tam samochody zostaną rozlokowane. Oprócz tego mamy masę atrakcji, między innymi mamy grupę rajdowo-wyścigową, też liczy około 14 jednostek, będzie rozlokowana na terenie, na tym placu, na Renovo Fest. Będziemy mieli platformę Dinner in the Sky, będziemy mieli masę atrakcji, będziemy mieli między innymi turniej charytatywny, który będzie odbywał się za firmą Wiśniowskiej. Tam są takie dwa potężne boiska, na tych boiskach będziemy grali od godziny 8:30, no i masę koncertów, które będą towarzyszyły nam w tych dwóch dniach. Przypomnę jeszcze, że w niedzielę o godzinie 9:30 mamy jeszcze mszę świętą, też serdecznie zapraszamy, wtedy są zielone świątki. Ja tutaj poproszę jeszcze kolegę Dawida też, żeby kilka słów powiedział o tej imprezie.
5: Oprócz tych atrakcji, które wymienił kolega Łukasz, mamy również przede wszystkim strefę koncertową, gdzie mamy na sobotę przewidziane gwiazdy takie jak kapela Ciupaga, Sławomir, zespół Redlin. W niedzielę mamy kapelę od Kordiana, mamy kapitana Folka, Roya, także poruszamy się w takim klimacie folkowym, będzie to folk rock, będzie to disco folk, będzie również nasza koleżanka Małgorzata Szarek, także serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że wstęp na całą imprezę jest darmowy, więc nie trzeba kupować biletów, natomiast będą wszędzie rozstawiane puszki, bo impreza ma charakter charytatywny i będziemy prowadzić zbiórki. Na puszkach również dla osób, które będą chciały nas wesprzeć, będą naklejone QR-kody bezpośrednio do zbiórek. Oprócz tego będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, bo mamy w tej chwili bardzo dużą bazę dmuchańców, około 14. Będzie również codziennie piana party dla dzieciaków, także myślę, że będzie to super rozwiązanie. Będzie strefa z food truckami, będzie strefa expo, gdzie będzie można zobaczyć tutaj naszych lokalnych przedsiębiorców oraz ich produkty. Będzie jednostka wojskowa z Limanowej WOT-u, będą prezentować sprzęt wojskowy, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, będą różne atrakcje, również będzie możliwość przejechania się na quadach i innych pojazdach 4x4 tam nad brzegiem Dunajca już bezpośrednio, także zachęcamy bardzo serdecznie do udziału. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem wspomnieć, bo ilość miejsc takich parkingowych będzie mocno ograniczona na tą ilość samochodów, które spodziewamy się, że przyjadą, dlatego też razem z firmą Rafatex uruchomiliśmy linię autobusową, która będzie co godzinę kursować z dworca MPK w Nowym Sączu, przez aleje, później koło samochodówki, przez bulwar Narwiku, Tarnowską, aż do miejsca naszej imprezy. Z drugiej strony również będzie od strony Tęgo Boży jeździł autobus, tam troszeczkę częściej, bo pewnie co jakieś 15-20 minut. Będą informacje naklejone na przystankach, my zresztą na naszych Facebookach również będziemy te informacje udzielać.
4: Drodzy Państwo, tutaj kolega powiedział o parkingu, ja tylko jeszcze dopowiem, że mamy trzy takie wielkie parkingi na tą imprezę. Pierwszy to jest też również na firmie Wiśniowski po prawej stronie w budynku, który znajduje się po prawej stronie wjeżdżając do Wielogłów od strony Nowego Sącza oraz po lewej stronie pod kładką dla pieszych, która leci właśnie u góry nad drogą. To jest są dwa parkingi. Trzeci mamy też zjazd, jest koło firmy samochodowej Kia i tam też jest duży parking oraz, tak jak tutaj kolega wspomniał, od strony Tęgo Boży naprzeciwko kamieniołomu, tam mamy potężny parking Wody Polskiej, też ukłon ich strony, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Udostępniły nam tam teren na około 300-400 samochodów. Żeby było bezpiecznie, uruchomiliśmy, jak to kolega wspomniał, linię właśnie autobusową. Po co brać samochód, można się bez tego też świetnie bawić. I myślę, że będzie bezpiecznie i serdecznie do tej imprezy zapraszamy. Drodzy Państwo, chciałem powiedzieć na koniec i podziękować wszystkim osobom, które są zaangażowane w to tak wielkie przedsięwzięcie. Wspomnę tutaj, że my, tutaj nawet wójt wspomniał o tym, że mamy dwie podopieczne, którym musimy tą pomoc nieść i chcemy im pomóc bardzo. Jest to pani, która mieszka właśnie w gminie Chełmiec, to jest piekcza zastępcza, która prowadzi pieczę zastępczą dla osób z domów dziecka, tak? Oraz matka, która wychowuje dwójkę niepełnosprawnych synów. One tutaj uczęszczają też na ulicy Marcinkowickiej do szkoły podstawowej. Jest oddział zrobiony dla osób niepełnosprawnych. One tutaj uczęszczają i ta pani mieszka w Grudku nad Dunajcem. Naszym celem jest dokończenie budowy właśnie dla pani z pieczy zastępczej, bo ona, jak przypomnę, rozpoczęła budowę tego domu, ale niestety z braku sił i braku środków budowa zastanęła w miejscu. A druga pani, której będziemy budować od podstaw, pani jest z Grudka nad Dunajcem, mieszka w mieszkaniu zastępczym i też po prostu nie ma środków na wybudowanie domu. Oczywiście ma działkę i po to właśnie robimy tą imprezę Renovo Fest. Wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Możecie Państwo sobie zobaczyć. Serdecznie zapraszamy. I tutaj chciałem jeszcze bardzo podziękować wszystkim firmom, które tutaj macie Państwo wymienione na tym billboardzie, które wstąpiły właśnie do Renovo Fest i niosą pomoc razem z nami, ale przede wszystkim wójt też jest bardzo mocno zaangażowany tutaj w tą imprezę, ze wszystkim nam pomaga oraz firma Wiśniowski też jest ukłon w naszą stronę. Każdy problem, który mamy, rozwiązujemy z nimi i bardzo chętni są do pomocy. Panie wójcie, może coś jeszcze?
6: No ja będę szczęśliwy, jeśli się nam to wszystko uda i przede wszystkim bardzo proszę tutaj niebiosa, aby pogoda nam dopisała w tym czasie, bo tutaj widzę, że jest bardzo ogromne przedsięwzięcie i fajnie by było, żeby się to ziściło. A przede wszystkim to, że jest przede wszystkim, ja się zawsze boję, jak są imprezy w plenerze, żeby się to wszystko poukładało. Ale myślę, że z pomocą boską, bo tutaj bardzo dobry cel jest, szczytny cel dla rodzin, dla matek, dla dzieci niepełnosprawnych. Myślę, że pogoda nam też dopisze, także jak macie tam lepsze przebicie w niebie, to modlicie się o pogodę, także bardzo będę wdzięczny dla mieszkańców, żeby się nam to wszystko fajnie poukładało, bo naprawdę warto pomagać i wspierać te dzielne kobiety. Dziękuję Wam serdecznie o wsparcie i myślę, że do końca nas będziecie wspierać. Dziękuję Wam serdecznie.
4: I pamiętajcie, 23-24 maja, teren firmy Wiśniowskiej, Wielogłowy 153, musicie tam być.
5: jeszcze ja chciałbym na koniec, bo jeszcze mam dwa takie ogłoszenia. Wczoraj na naszym Facebooku fundacyjnym pojawiła się informacja, że od piątku startujemy z loterią fantową. Generalnie mamy zarejestrowaną loterię fantową. Losów mamy ograniczoną ilość, bo jest 3900 losów do sprzedania. Każdy los kosztuje 100 zł i mamy bardzo fajną pulę nagród do wygrania, bo nasza pula nagród jest około 117 tysięcy złotych, gdzie najtańsza nagroda to są vouchery do sklepów sportowych i do wykorzystania w gabinetach kosmetycznych. Także to są nagrody o powiedzmy wartości minimalnej 1000 zł, a maksymalna nagroda to jest 33 tysiące złotych. Więc tutaj też dziękujemy za sponsorom i online rozpoczynamy sprzedaż już 15, czyli w najbliższy piątek. I on będzie trwał, ta sprzedaż online będzie trwała do przyszłego piątku, czyli do tego poprzedzającego naszą imprezę do 22, a pozostałe losy, które nie zostaną sprzedane online, będzie można kupić na miejscu w specjalnym punkcie. Także cały regulamin i wszystko będzie dostępne u nas na stronie internetowej fundacjarenovo.pl. Także zostały jeszcze bilety na kolację na Dinner in the Sky. Bardzo fajne wydarzenie. Około 50 metrów nad ziemią na platformę wyjeżdża 22 osoby. No i tam są serwowane przez szefów kuchni z Nowego Sącza bardzo wykwintne posiłki. Oszacowaliśmy, że na dokończenie tej jednej budowy, która jest w takim stanie, można powiedzieć, bardzo presurowym jeszcze, bo nie ma wszystkich ścian i schodów i tak dalej. I budowę kompleksową tego drugiego domu razem z wyposażeniem, które będzie spełniało warunki takiego przyzwoitego mieszkania, no to my chcemy uzbierać na tej imprezie około 1,5 miliona złotych.
7: I to wam wystarczy?
5: My generalnie staramy się projekty robić systemem gospodarczym, czyli szukamy najtańszych rozwiązań i też w oparciu o partnerstwa z firmami produkcyjnymi z Sącza i okolic. Po prostu te ceny mamy zdecydowanie niższe niż komercyjne, więc myślę, że tak.
4: Budowa, postaramy się, żeby ruszyła jak najszybciej, ale wiadomo, że najpierw musimy wszystko porozliczać, musimy zbiórki rozliczyć, musimy rozliczyć tą loterię fantową. Ja taką mam, zakładam taką nadzieję, mam, że ruszymy, myślę, że początkiem lipca. Jesteśmy przygotowani na to, ale nigdy nie podajemy dat, bo zawsze nas o to pytacie, kiedy i kiedy skończymy. Nie powiemy wam, bo sami tego nie wiemy i nie chcemy tego mówić, ponieważ później, jeśli pójdzie coś nie tak, daty się przesuną, mamy stopy endo. Czemu, po co, na co, dlaczego? Na pewno będziecie informowani na bieżąco i wszystko tutaj mamy, skład cały Renovo będzie pokazywany na naszych stronach, będą informowane na bieżąco, co robimy, w jakich dniach, godzinach, także na pewno wam to nie umknie.
1: Do zbiórki będzie można dorzucić się podczas Renovo Fest. Impreza już w przyszły weekend w Wielogłowach. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. Zaplanowano go w Ptaszkowej 23 maja. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie kilkuset funkcjonariuszy. O szczegółach opowiedzieli mi Marcela Marcisz i Dariusz Bulanda, organizatorzy zawodów.
8: Półmaraton odbywa się już szósty raz, czyli jest 6 lat z rzędu. Mistrzostwa Polski, będzie to pierwsza edycja. Życzę sobie i wszystkim dookoła, żeby nie była to ostatnia. Mistrzostwa Polski Policji, skąd policja? No tak jak już wcześniej wspomniałam, policja co do zasady kojarzy nam się z kimś sprawnym a żeby być sprawnym, to należy uprawiać aktywność fizyczną, więc stąd połączenie. I kolejna ważna rzecz, no cała ta inicjatywa powstała za przyczyną jednego z mundurowych, który bierze czynny udział już od lat w półmaratonie, który zainicjował ten pomysł. Miejmy nadzieję, że cykliczny.
1: I zgłoszenia cały czas trwają, z tego co wiem. Jakie jest w ogóle zainteresowanie wśród policjantów?
9: Jeżeli chodzi o policjantów, to tutaj powiem szczerze, troszeczkę byłem zaskoczony, bo obawiałem się, że może być troszeczkę małe zainteresowanie, bo jednak jest to dosyć wymagająca dyscyplina, ale o dziwo, ponad 50% w chwili obecnej zgłoszonych uczestników to są wszystko policjanci, policjantki, bo tutaj będziemy konkurencję rozgrywali zarówno jeżeli chodzi o kategorię mężczyzn, kobiet, a dodatkowo jeszcze kategoria drużynowa, dzięki czemu będziemy chcieli stworzyć z tego cykliczną imprezę, bo będzie to puchar przechodni, aby co roku nowa drużyna lepsza zdobywała tutaj laury na tych
1: biegamy
9: zawodach.
1: Biegamy drużynowo czy biegamy indywidualnie?
9: Biegamy indywidualnie. W kategorii drużynowej bierzemy pod uwagę czasy trzech najlepszych zawodników z danej drużyny.
1: Okej, to powiedzmy jeszcze parę słów o tej trasie, bo no to chyba nie jest łatwa trasa. Nie dość, że półmaraton, to jeszcze półmaraton górski.
9: Myślę, że ja tutaj najmniej mogę w tym temacie powiedzieć, aczkolwiek w ubiegłym roku miałem okazję przebiegnąć się kawałeczek po tej trasie, bo zabezpieczając syna na tej trasie. No trasa jest na pewno wymagająca. To jest bez mała 900 metrów przewyższenia, niespełna 23 km trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Tu muszę przyznać, jest się gdzie zmęczyć.
8: Piękna sceneria.

0: bezpieczna. Całą trasę zabezpiecza nam OSP Ptaszkowa, więc zgubić się to nikłe szanse, ale warto wspomnieć tutaj, bo mówimy o 6. półmaratonie, mówimy o Mistrzostwach Polski Policji. Dodatkowo w ramach całej tej konkurencji będą rozgrywane biegi dzieci, bo naszą przyszłością tak naprawdę są dzieciaki, jest młodzież. To jest świetna możliwość do tego, aby dzieciaki mogły zapoznać się z działalnością służby mundurowej, bo ku przychylności tutaj komendy Nowy Sącz, komendy miejskiej, komendy wojewódzkiej, no i oczywiście patronatu komendy głównej, będziemy mieć możliwość takiego punktu, zorganizowania takiego punktu, gdzie dzieciaki będą miały okazję zobaczyć wozy, będą mogły zobaczyć motory, będą mogły zapoznać się z całym atrybutem policjanta.
1: Jak policjanci pracują, a tak jak tutaj koleżanka wspomniała, no to faktycznie trzeba przyznać, sport to jest taka kuźnia charakterów. W policji są potrzebni ludzie z mocnymi charakterami, no więc kujmy tutaj od młodych lat te dzieciaki, niech się przyglądają, niech patrzą, no i niech się wdrażają tutaj, może im się spodoba ta praca w policji. Wszystko przed nimi.
0: Taką postawą takiej aktywności fizycznej i wyjścia ku temu, no dzieciaki dostaną prawidłowy wzorzec, więc to nie tylko będzie impreza sportowa, tylko mocno moim zdaniem nie tylko inspirująca, ale i wychowująca. Będzie również straż. Będziemy mieć oczywiście też i taki piknik rodzinny swoistego rodzaju, bo będzie dostępny dmuchańce, będzie otwarty park linowy, będzie największa zjeżdżalnia w regionie, bo Centrum Sportów Zimowych, drodzy Państwo, to nie tylko zawodowy sport i będzie nam się to kojarzyć, to miejsce kojarzy się tylko z zawodowym sportem, czy tam amatorskim, ale jakkolwiek by to miało brzmieć ze sportem. Ten obiekt również jest obiektem rekreacyjnym, więc z tego miejsca serdecznie zapraszamy do tego, aby nie tylko brać udział, aczkolwiek życzymy sobie tego, żeby listy były w mgnieniu oka wypełnione, ale zapraszamy również do kibicowania.
1: Nawet jeśli ktoś się nie czuje na siłach, żeby przebiegnąć chociażby połowę tej trasy, to zachęcamy to przede wszystkim do kibicowania.
0: Może zwiększyć pojemność.
1: I tych najmniejszych, i tych większych.
0: Tak, może zwiększyć pojemność płuc, krzycząc i wspierając tych, którzy rywalizują.
2: A ile jeszcze macie miejsc na listach startowych?
0: Sprawdzając dzisiaj, zostało około 40 miejsc. Mówimy tutaj o biegu głównym, czyli mówimy tutaj stricte o półmaratonie i o Mistrzostwach Polski Policji. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o dzieciaki, to tutaj nie ma limitu startujących, więc gdyby ktoś nie zdołał zdążyć z zapisami dzieciaka na liście poprzez system na stronie Kempa Sport, to może to zrobić w dniu zawodów. Nie wykluczamy również możliwości przy wolnych miejscach, aby również osoba dorosła mogła zapisać się jeszcze w dniu zawodów. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo otwarci.
1: Trasa jest długa, wszyscy się zmieszczą.
2: No właśnie, chciałem jeszcze o tą trasę zapytać, czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy biega, bądź zaczął biegać na razie po płaskim, czy może wystartować w takich zawodach, czy to jednak będzie za trudna trasa dla niego i ona jest raczej przeznaczona dla tych, którzy już mają za sobą jakieś biegi górskie?
0: Organizując ten półmaraton, już tak jak wspomniałam na początku, szósty raz, są zawody, zdobywa się nowe doświadczenie. Dostajemy też nowe informacje dotyczące tego, czy trasa jest, limit czasowy, który obieramy, jest do zrealizowania przez zawodników, czy też nie. I w tym roku, podobnie jak w tym roku wydłużyliśmy troszkę limit biegu, więc w moim mniemaniu, w moim odczuciu wszyscy będą w stanie w tym czasie się zmieścić, nawet jeśli będą niektóre z elementów trasy, czyli strome wzniesienia, wykonywać marszem.
2: To jaki mamy czas na przebiegnięcie całej tej 23-kilometrowej trasy?
0: 4,5 godziny.
1: Tak, 4,5 godziny. Przy czym jeżeli chodzi o dzieciaki, o młodzież, to tam przewidujemy inne dystanse.
0: Tak.
1: Krótsze,
0: tak.
1: Mniej wyczerpujące, a dające więcej frajdy. Bo od razu mamy zwycięzców.
0: W tym roku pierwszy raz trasa dla dzieciaków będzie przebiegała takim trochę trialem. Będzie przebiegała, myślę, że to tak, nie boję się tego powiedzieć, taki rasowy przełaj, bo dotychczas odbywała się po trasie nartorolkowej, która jest wyasfaltowana, więc będą dzieciaki również mieć co biec i gdzie się zmęczyć i faktycznie wygra najlepszy. Będą tam też w niektórych momentach pewne niedoskonałości, które będę wykorzystywać jako niespodziankę na trasie. Dystanse mamy od 300 metrów do 1,5 kilometra i tam nie mamy limitu czasowego, więc następna kategoria będzie ruszać, kiedy wcześniejsza zakończy rywalizację. Przewidujemy nagrody w miejscach od 1 do 3. Jeżeli chodzi o bieg główny, będzie podział również na kategorie wiekowe, gdzie również przewidziane są nagrody.
2: A w jakim wieku właśnie ci zawodnicy, którzy już się zapisali, są?
0: Przestrzał wiekowy jest przeogromny. Mamy zawodników, którzy
1: od przedszkolaka
0: mają
1: do 6+, 60+.
0: Tak,
1: 60+.
0: Tak, nie lubię określenia senior, seniorka, bo jest to takie pojęcie mocno względne. Natomiast no, do sporej dojrzałości.
2: Czyli każdy tak naprawdę może pobiec, kto tylko czuje się na
1: siłę. To jest dla każdego. Dla każdego, tutaj koleżanka wspomniała wcześniej, że wygra najlepszy. Tak na dobrą sprawę to zwycięzcami będą wszyscy.
0: Tak,
1: naprawdę,
0: którzy przekroczą linię.
1: Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, jeśli oderwą się od komputerów, od komórek, poruszają się, to już jest zwycięstwo.
0: Drodzy Państwo, jeszcze przewidzieliśmy medale, piękne medale dla każdego za udział. Miejmy nadzieję, że uda się również wygospodarować te medale dla dzieciaków, ale na pewno w biegu głównym i w ramach Mistrzostw Polski Policji każdy taki medal na mecie otrzyma. W tym roku ten medal będzie połączony jakby w awers i rewers tego medalu, jako dwie imprezy mocno się wspierające i absolutnie, jak widać, nie wykluczające się.
1: Nie konkurujące ze sobą w żadnym stopniu, a raczej uzupełniające się.
0: Tak.
2: Dobra, słuchajcie, wiem, że mamy jeszcze sporo miejsc wolnych do tych zawodów, do szóstego półmaratonu Jaworze i do Mistrzostw Polskiej Policji w biegu górskim. Jak można się zapisać?
0: Zapisy są na stronie Kępa Sport. Wchodzimy w linka wydarzenia i dokonujemy zapisu. Zapisy są zarówno, tak jak wspomnieliśmy, dla osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich. Wszelkie informacje również zamieszczone są na stronie internetowej organizatora, czyli GOSIR Ptaszkowa, oraz na Facebooku.
1: A jeśli chodzi o służby mundurowe, to tutaj jest informacja po wszystkich jednostkach w kraju, że taka impreza jest organizowana, takie mistrzostwa. Zresztą po liście startowej można zauważyć, że duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław,

0: Zgłaszane są również do udziału w rywalizacji dzieciaki, więc dla mnie osobiście, jako dla byłego sportowca, obecnie mamy, to jest coś pięknego, co mogę oglądać, kiedy rodzic czynnym udziałem swoim zaangażowaniem daje świetny przykład swojemu dziecku i tak naprawdę tworzy się fajna wspólna pasja. Podobnie tutaj pan Darek i Damian. To...
1: W sumie ja syna na początku zaraziłem, tak. Teraz syn mnie zaraża.
0: U mnie podobnie to działa, bo moje obie córki również uprawiają sport, powiedziałabym, że już zawodowo, więc bardzo fajnie się to ogląda. To nie tylko są rodzice, bo jak się okazuje, to jakiś czas temu miałam telefon, gdzie przyjeżdża dziadek z wnukami. Dziadek startuje, wnuki również zostały zachęcone do tego, żeby się pojawić na liście startowej, więc dla mnie osobiście to są bardzo fajne i miłe momenty w moim życiu zawodowym.
2: Słuchajcie, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do zgłaszania się. Kempasport.pl, tam możecie znaleźć informacje o tym biegu i tam też możecie się zapisać, a zawody już 23 maja w sobotę, więc czasu zostało niewiele.
0: Zaczynamy punkt 10.
2: Do zawodów można się cały czas zapisywać na kempasport.pl. Stworzyli grę terenową po Nowym Sączu śladami architekta Zenona Adama Remiego. Ich pomysł znalazł się wśród 4 nagrodzonych w Polsce i teraz powalczy o tytuł najlepszego w Europie. Mowa o projekcie Reminiscencje, który koordynowała nauczycielka Pałacu Młodzieży Anna Rejowska-Gumulak przy współpracy architekt Joanny Waradowskiej-Prusak.
3: Dzień dobry. Projekt rozpoczął się od tego, że był rok 2024, a więc 100. rocznica śmierci architekta Zenona Adama Remiego. No i wtedy przyszła Asia do Pałacu Młodzieży, Joanna Paradowska-Prusak, architektka, urbanistka, mama, niesamowicie zaangażowana osoba w edukację architektoniczną, w uświadamianie o takie lokalne społeczności, o miejscu, w którym się żyje. I z Asią współpracujemy już od 7 lat, ponad 7 lat i za każdym razem są to jakieś takie nasze oddolne inicjatywy. No i właśnie pojawił się ten Remi.
4: Pojawił się Remi, właśnie tak jak Ania wspomniała, w 100. rocznicę śmierci pana Zenona. Pomyślałam sobie, że fajnie by było przybliżyć tą postać właśnie młodzieży i opowiedzieć coś o jego twórczości, bo przecież większa część naszego miasta, Starego Miasta, to są właśnie dzieła pana Zenona. Co jest jeszcze bardzo interesujące, to pan Zenon jakby dał początek całemu rodowi architektów, ponieważ taka tradycja w tej rodzinie zapanowała, że każdy syn pierwszy, który się urodził w tej rodzinie, dostawał imię Zenon i jakimś dziwnym trafem zostawał architektem. Także rodzina Remich ma już chyba 4 pokolenia architektów. Wszyscy panowie mają na imię Zenon. Dla odróżnienia mają drugie imiona, prawda, inne, żeby można było ich jakoś zidentyfikować. No i właśnie w naszym mieście jest bardzo dużo budynków, które zaprojektował pan Zenon Adam Remi, ale są też budynki, które zaprojektował jego syn, troszeczkę w innym stylu, ale też są takowe i właśnie pomyślałyśmy sobie wspólnie, że fajnie by było coś przygotować, jakiś, nie wiem, jakiś program stworzyć, żeby przybliżyć tą sylwetkę i pokazać też te budynki młodzieży i mieszkańcom miasta.
2: No i napisałyście projekt.
3: Nawet tak, nie tyle napisałyśmy, bo wymyśliłyśmy, nie miałyśmy na to żadnych środków, tylko nasz zapał. No i takie doświadczenie wspólne wypływające z tego, że świetnie nam się razem współpracuje. No jak pojawił się pomysł, to zaczęły się zapalać kolejne pomysły i tutaj takim zapalnikiem motywującym niezwykle były 2 wydarzenia. Pierwsze, że pan doktor Łukasz Połomski zgodził się zupełnie bezinteresownie zorganizować dla

0: architektoniczny właśnie szlakiem architektury Zenona Adama Remiego, a drugim takim pomysłem, który też był niezwykły i myślę, że dla młodzieży niezwykle cenny, to było spotkanie w Muzeum Ziemi Sądeckiej z wnukami Zenona Adama Remiego, z architektem Zenonem Andrzejem Remim i jego siostrą Anną Krawczyk.
1: I powstała też gra terenowa.
0: Gra powstała właśnie w efekcie może tego spaceru z doktorem Łukaszem Połomskim, ponieważ jest naprawdę on niesamowitym mówcą i to, jaką miał wiedzę do przekazania oraz to, jakie historie zna na temat Nowego Sącza, no słuchało się tego naprawdę z zapartym tchem. Następnie powtórzyliśmy już sami ten spacer z młodzieżą i w trakcie tego spaceru, chyba tego drugiego, narodził się pomysł na to, żeby stworzyć grę uliczną, taką gierę miejską.
2: Wpadłyśmy na taki pomysł, żeby dzieci wymyśliły jakieś takie śmieszne rymowanki, które pomogłyby zidentyfikować kolejne budynki. No, gdy powstały już te rymowanki, no to później Ania bardzo pięknie graficznie opracowała mapkę do tego i w ogóle całą ulotkę, która jakby jest podstawą do tej gry. No i polega to właśnie na tym, że biorąc tą mapkę udajemy się w różne rejony miasta, czytamy wierszyki i próbujemy odgadnąć, który wiersz dotyczy którego budynku. Na końcu jakby jest też zawarty znak QR, który prowadzi nas do strony, gdzie są odpowiedzi i jest tam też kilka jeszcze takich dodatkowych informacji odnośnie każdej kamienicy, jakichś takich ciekawostek.
1: Jak to się stało, że w ogóle wasz pomysł trafił na ten konkurs?
0: Wcześniej realizowałyśmy z Joanną takie warsztaty architektoniczne z programu Kształtowanie Przestrzeni. Jest to program edukacyjny, właśnie ukierunkowany w stronę edukacji architektonicznej, organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.
2: I Izbę Architektów
0: Rzeczypospolitej. I realizując te programy właśnie w ramach kształtowania przestrzeni, nasze projekty zdobywały za każdym razem, każdorazowo, albo nagrody, albo wyróżnienia, więc obserwowałyśmy też działania, które podejmują te instytucje i wówczas znalazło się tam właśnie ogłoszenie, informacja o takim konkursie międzynarodowym i zgłosiłyśmy wtedy z pomocą Janka Prusaka, syna tej Asi, zgłosiłyśmy dwa projekty nasze, które realizowałyśmy. Właśnie pierwsze te reminiscencje, a drugi projekt to było szlakiem modernizmu nowosądeckiego. To był projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego w październiku ubiegłego roku. I dokumenty zostały złożone i dwa tygodnie przesłane. I dwa tygodnie temu, nie wiem czy minęły już czy nie, przyszła właśnie taka miła informacja, że nasz projekt właśnie został w kategorii publikacje
2: laureatem
0: konkursu i pojedzie do Barcelony.
1: Jak się w ogóle z tym czujecie?
2: No, zaskoczone byłyśmy bardzo, natomiast właśnie sobie pomyślałam w tamtym momencie, że ta nasza współpraca, naszej trójki, bo jeszcze właśnie brakuje tutaj mojego syna, który wcześniej był uczniem Pałacu Młodzieży i tutaj uczęszczał bardzo długo na zajęcia, no a teraz już jest studentem architektury i bardzo nam pomaga, szczególnie przy takich rzeczach wymagających, nie wiem, tłumaczeń, bo jest biegły w języku. To właśnie pomyślałam sobie, że ta nasza współpraca to wygląda trochę jak taka kula śnieżna, że to się tak zaczyna, że właśnie ktoś rzuca jeden pomysł i ta kula się zaczyna toczyć, jest coraz większa i nagle z tego powstają bardzo fajne pomysły i projekty. No a jeżeli chodzi o tą nagrodę, no oczywiście byliśmy zaskoczone, mile zaskoczone. No nie wiem, no oczywiście już mamy kolejne pomysły na jakieś kolejne działania, nie wiem co z tego wyniknie.
0: Kula śnieżna
2: na pewno. Bardzo jest to miłe, że to zostało docenione, bo tak jak Ania wspomniała, to są nasze takie zupełnie oddolne inicjatywy indywidualne, jakieś takie pomysły. Nieraz się spotykamy z jakimiś dużymi trudnościami, Ale jakoś sobie radzimy właśnie, że nawet jakieś takie finansowe problemy, które na przykład uniemożliwiały nam wydrukowanie właśnie chociażby tej ulotki z tą mapką, to jakoś żeśmy je zdołały pokonać, bo znalazły się też środki i na to. Także no nie zniechęcamy się, a takie właśnie konkursy, właściwie można powiedzieć trochę przypadkowe, to bardzo nas mobilizują i no wielką satysfakcję też dają oczywiście.
1: Rozumiem, że dyrekcja Pałacu Młodzieży też zadowolona z tego, że tak wysoko zaszłaś z tym swoim projektem.
3: Z naszym projektem. Tak, to projektem. Chciałam też właśnie podkreślić, bo Asia tutaj opowiada o tych naszych realizacjach, ale to by się nie wydarzyło, gdyby nie. No to szczęście, które mam, nie ukrywam, pracy w Pałacu Młodzieży, placówce edukacji i wychowania pozaszkolnego i pani dyrektor, która jest niezwykle otwartą osobą na wszelkiego rodzaju innowacje edukacyjne i chętnie zawsze wysłuchuje i nauczycieli, i uczniów, i reaguje na ich potrzeby. Także zawsze miałyśmy zielone światło, zawsze miałyśmy wsparcie od tej strony. No i też wyjątkowa młodzież, no bo bez nich by przecież żaden projekt się nie udał. Wyjątkowa młodzież, która chodzi i uczęszcza na te zajęcia. A muszę dodać, że edukacja architektoniczna to jest troszeczkę taka dziedzina niszowa. Mhm. I w ogóle chyba niepopularna jeszcze w Polsce.
1: Tak właśnie miałem o to zapytać, tak. Czy na ile to jest popularne u nas w Nowym Sączu?
3: To jest trudne, bardzo ponieważ trudne. Doświadczanie sztuki jako plastyki albo sztuki jako muzyki, czyli coś, co odbieramy od razu emocjami, jest rzeczą łatwiejszą, bo krótszy jest ten proces, no i właściwie skupia się to wszystko wokół jakichś odczuć estetycznych, doznań słuchowych, dotykowych, no tak. Szybko przynosi satysfakcję. A architektura jest trudna z tego względu, że jest to coś, co przyjmujemy za pewnik.
2: Tak, bardziej jest odbierana architektura jako coś funkcjonalnego, coś niezbędnego, coś potrzebnego, a rzadko kiedy ktoś spojrzy na to też na jakiś taki rodzaj sztuki właśnie i to jest trudne, żeby to przekazać, żeby to usmysłowić, ale właśnie dzięki takim działaniom, dzięki takim spacerom głównie i jakby zabieraniem młodzież w takie miejsca, gdzie można jakby namacalnie się z tą architekturą spotkać, bo no pokazanie, wyświetlenie, opowiedzenie to jest trochę mało. Oni jednak dużo bardziej są chłonni na wiedzę, gdy się im coś pokaże, nie wiem, coś zobaczy, coś mogą czegoś dotknąć, jeżeli chodzi o architekturę szczególnie. Więc no, jest to trudne i właśnie borykamy się nieraz z takimi sytuacjami, że no to grono zainteresowane jest ograniczone. Staramy się jakoś to rozpromować, nie wiem, przyciągnąć tą młodzież, no ale nie jest to łatwe.
3: Mamy świadomość tego, że nie są to zajęcia dla wszystkich. Tym więcej od siebie wymagamy, tym większe korzyści pozyskują te dzieci, które w tych zajęciach uczęszczają. I no, naszym celem jest wychowanie, ukształtowanie takich świadomych odbiorców miejsc no, na całym świecie, no bo jednak ta przestrzeń jest cały czas przez kogoś kreowana, tak jak obraz jest malowany przez artystę, tak miasto jest kreowane przez urbanistów, architektów i mam nadzieję, że będzie coraz więcej osób świadomych tego otoczenia.
1: A co dalej z waszym projektem? Teraz czekacie na ten konkurs międzynarodowy w Barcelonie?
2: Tak, zostałyśmy zaproszeni też na Forum Edukacji Architektonicznej, które się ma odbyć za miesiąc w Kazimierzu Dolnym. No, wybieramy się całą ekipą, bo tam też będziemy jakby prezentować ten nasz projekt. No, będą tam różne warsztaty, działania takie właśnie wspierające tą edukację. Myślę, że się może coś też nauczymy podczas tych zajęć. No, poza tym no, będziemy czekać pewnie na ten werdykt, ale może nie jakoś bardzo, bardzo intensywnie, no bo już jesteśmy bardzo zadowolone z tego wyróżnienia i z tej nagrody, zwłaszcza, że patrząc na poprzednie edycje, gdzie nagrodzone na przykład w tej naszej kategorii publikacji były wydawnictwa, które wydawały na przykład książki bardzo piękne, bardzo bogato ilustrowane, no to naprawdę ta nasza mapka, nasza gra to jest taki bardzo bardzo skromny, że tak powiem, bardzo skromna publikacja i tym bardziej doceniamy właśnie, że została wyróżniona.
1: Ale wy zostaliście wyróżnieni za grę czy za cały projekt?
2: Za grę. Tak, bo to jest jakby kategoria publikacja, czyli jakby coś, co zostało, nie wiem, no namacalnie wydrukowane, wypromowane.
1: Ale gry by nie było tak naprawdę, gdyby nie cały projekt.
2: Się,
1: a kiedy, powiedzcie mi, będzie wiadomo, no co z tą Barceloną, czy coś tam się udało?
2: Wydaje mi się, że tam w maju albo w czerwcu mają być wyniki ogłoszone. Mm-hmm. Nie ma jakichś dokładnych terminów, ale tak kojarzę, że chyba tak czytałam, że to chyba wtedy ma się odbyć. Później ma być jakiś w sierpniu dla laureatów właśnie jakieś tam też, nie wiem, laudacja, spotkanie w tej Barcelonie. Ale nie kupujemy jeszcze biletów.
1: Okej, to słuchajcie, trzymamy w takim razie kciuki, a ja przypomnę, że jeżeli na przykład chcielibyście wziąć udział w tej grze terenowej śladami Remiego, to wystarczy wejść na stronę Pałacu Młodzieży. Tam trzeba pobrać sobie mapkę w formie online, no i co? No i ruszyć po prostu w miasto.
3: Albo jeżeli ktoś ma taką możliwość i jest blisko, wstąpić do Pałacu Młodzieży, zapytać o mapkę, na pewno się podzielimy.
1: Anna Rajowska-Gomulak z Pałacu Młodzieży i architekt Joanna Paradowska-Prusak były naszymi gośćmi. Dziękuję wam, dziękuję paniom bardzo za tę rozmowę, no i trzymamy kciuki.
2: Dziękujemy.
1: Przed nami turniej rodzin. Imprezę organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. W tym roku w klimacie Dzikiego Zachodu.
4: Tak się składa, że uczę języka angielskiego, również kultury krajów anglojęzycznych, więc te pomysły takie Western Country są ze mną już od bardzo dawna. W Pałacu Młodzieży organizujemy Międzynarodowy Festiwal Piosenki Country Mayflower. Kiedyś obchodziliśmy Święto Dziękczynienia w Pałacu Młodzieży, amerykańskie Święto Dziękczynienia, więc te gry i zabawy i ta atmosfera jest mi bliska i jest tego bardzo dużo, jest z czego wybierać. Całe wydarzenie jest skierowane do sądeckich rodzin. Zapraszamy wszystkie rodziny, szczególnie mamy, taty i dzieci. Wprawdzie do konkurencji może zgłosić się mama, tata i jedno dziecko do 15 roku życia, natomiast nie oznacza to, że nie można przeprowadzić więcej dzieci. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno będą nawiązywać do gorączki złota, skoro taki jest tytuł, czyli będziemy szukać złota i wszystko będzie się wokół tego obracać. Natomiast mogę zdradzić jeszcze jedną rzecz, że więcej będzie w tym roku konkurencji sprawnościowych niż takich, powiedzmy, manualnych, stacjonarnych. No bardzo byśmy sobie życzyli, żeby wyjąć na przykład koszulę w kratki, jakieś bluzy z frędzlami, może jakieś kapelusze, może jakieś buty typu kowbojki, pasy z klamrami, ale nawet jeżeli ktoś tego nie posiada, to dostanie gwiazdę szeryfa i będzie mógł cały dumny chodzić z naklejoną na bluzę czy na kurtkę gwiazdą szeryfa, więc będzie jakiś element nawiązujący właśnie do klimatu Western Country. Bardzo byśmy chcieli, żeby to był plener Park Strzelecki, sobota 16 maja o godzinie 16. Natomiast jeżeli faktycznie te złe prognozy się sprawdzą, czyli będzie w tym czasie padał deszcz, wejdziemy do amfiteatru i tam odbędzie się cała uroczystość. Oczywiście bez nagród nie byłoby konkursów, nie byłoby tej rywalizacji. Na pewno będą wspaniałe nagrody, na pewno rodziny, tak jak co roku, będą zadowolone. Będzie to coś związanego z podróżami, będzie to coś związanego z byciem na zewnątrz, z ogrodnictwem, może z balkonami. Musi to być jakaś niespodzianka. Chciałam również dodać, że będzie muzyka w stylu country. Nasze zespoły zaprezentują właśnie ten styl, podobnie jak soliści ze studia piosenki. Także wszystko będzie w tym klimacie. Serdecznie zapraszam.
1: Mówiła Lucyna Urbańska z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Impreza już w sobotę od godziny 16 w Parku Strzeleckim. To jeden z najstarszych festiwali w Nowym Sączu, a także w Małopolsce. Od 40 lat Małopolskie Centrum Kultury Sokół organizuje Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. O jego historii i zasadach opowiedziała nam koordynatorka Małgorzata Mikulska.
5: Tak, oczywiście, to już jest 40 lat. Właśnie kiedy dawniej Wojewódzki Ośrodek Kultury, a teraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu organizuje, wydaje mi się, ten z najpiękniejszych festiwali dziecięcych, teatralnych, które są w województwie małopolskim, a wszystko to za sprawą Alicji Irli, instruktorki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, która właśnie w latach 80. prowadziła grupę teatralną Mrówki przy szkole podstawowej numer 3, ale było jej mało i zaraziła, można powiedzieć, Nowy Sącz i instruktorów i osoby, które tutaj właśnie wtedy odpowiadały za kulturę tym, żeby powstał taki festiwal. Festiwal, który ma szczególną formę, ponieważ nie konkurs jest najważniejszy na tym festiwalu, ale właśnie sama prezentacja spektakli dziecięcych, młodzieżowych do 16 roku życia i przede wszystkim nie ocena taka punktowa, nie ocena, nie gradacja miejsc, ale spotkania instruktorów z komisją artystyczną i takie omówienia warsztatowe tego, co oglądali na scenie.
1: Jakby zasady się nie zmieniły, nadal są gminne przeglądy, a potem finał właśnie tutaj na scenie MCK Sokół.
5: Dokładnie. Co roku w takim okresie od kwietnia do maja w 13 miejscowościach w województwie małopolskim przeprowadzane są eliminacje powiatowe. W ramach tych eliminacji to są można powiedzieć przeglądy będące świętem teatru w danym powiecie. Grupy teatralne się tam prezentują, są goszczone przez te instytucje jako ich grupy i spośród nich właśnie komisja typuje zawsze jednego reprezentanta powiatu do tego finału wojewódzkiego, żeby tutaj właśnie reprezentowali to, co się w ich środowisku takim teatralnym, artystycznym dzieje.
1: Czy na przestrzeni lat widać, że te spektakle, które są prezentowane podczas festiwalu, one się zmieniają, że jest jakby ta tematyka idzie z duchem czasu?
5: Tak, na pewno. Oczywiście teatr dzieci i młodzieży lubi wyobraźnię, lubi baśnie, lubi bajki, więc mamy bardzo dużo tego klasycznego repertuaru, bo też teatr dziecięcy to nie jest tylko teatr, gdzie występują dzieci, ale to jest również teatr dla dzieci, ponieważ ta widownia, publiczność właśnie jest dziecięca, ale ta forma, czyli właśnie prezentowanie, często się zmienia, prawda? Na przestrzeni lat dochodzą różne multimedia, dochodzi właśnie pewne nowe środki wyrazu, które się pojawiają, no ale też właśnie ta tematyka, ponieważ mnóstwo też spektakli jest spektaklami autorskimi, też są spektakle młodzieżowe i no to, co my przez ostatnim czasie obserwujemy, to jeśli mamy do czynienia z teatrem dydaktycznym, to właśnie najczęściej on dotyczy chociażby problemu z tym, że młodzież czy dzieci zamykają się w świecie wirtualnym, w komórkach i o tym często też w ostatnim czasie te spektakle się pojawiają, ale w dużej mierze rządzi i góruje tutaj tematyka właśnie baśniowa, bajkowa i to jest ta główna domena festiwalu.
1: Są jakieś takie grupy, które z roku na rok dochodzą do finału i prezentują się tu na scenie Sokoła?
5: Tak, jest sporo takich zespołów, które są już takim wpisane w DNA festiwalu, które są grupami prezentującymi się już, myślę, po nie kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt razy, bo to są też instruktorzy, którzy od wielu lat są związani właśnie ze środowiskiem teatralnym, prowadzą różne grupy, często grupy się zmieniają, ale faktycznie takim z jednych takich przykładów grupy, która też jest nie tylko związana z festiwalem, bo od wielu lat jest jego laureatem, ale również nazwą, bo grupa jest, nazywa się Bajdurki, to jest grupa z Kent, która też już od kilkunastu lat jest finalistą, ale tutaj naprawdę trzeba byłoby wymieniać, ale to jest właśnie też to, że siłą właśnie Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek jest to, że on motywuje do tego, żeby w ogóle te grupy pracowały. Ponieważ oni, instruktorzy, zespoły mają okazję się zaprezentować. Czyli to nie jest tylko przestrzeń szkolna, że występują dla swoich rówieśników, ale mają okazję, żeby przygotować spektakl, no bo są eliminacje z Bajdurek, to przygotowujemy spektakl. I zaczyna się cała trwająca nieraz pół roku praca, jak nie więcej, ponieważ jest wybór adaptacji, później przygotowanie scenariusza, później wybór obsady aktorskiej, przygotowanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, później nauczenie dzieci. I często na przykład oczywiście są grupy z domów kultury, gdzie przy tych spektaklach pracuje więcej osób, ale jeśli są szkoły, to często właśnie za całokształt odpowiada tylko jedna osoba, nauczyciel, instruktor, który przy pomocy czy to rodziców, czy właśnie samych uczniów, tworzy naprawdę przepiękne, interesujące spektakle, które w żaden sposób, żadna profesjonalna scena by się nie posydziła i to jest nasza szansa, że my możemy tą scenę właśnie tym osobom dać.
1: A zdarzyło się kiedyś tak, że scenografia tego spektaklu była na tyle rozbudowana, że ciężko było ją tutaj zmieścić? Były takie przypadki?
5: Nie problem jest zmieszczeniem na scenie, ale przetransportowaniem.
1: A właśnie.
5: Dokładnie, że grupy często też na przykład korzystają z mebli, które znajdują się w danym ośrodku kultury. No i kiedy jest przyjazd na ten finał, to kiedy ustalamy na przykład transport, prawda, bo też żeby zapewnić odpowiednie miejsce parkingowe, to ktoś mówi, no my przyjeżdżamy autokarem, ale oprócz tego jeszcze jedzie drugi autokar ze scenografią. Takie sytuacje się też zdarzały, ale to jest dla nas piękne, ponieważ my wiemy, że ta grupa chce zrobić wszystko, żeby właśnie się zaprezentować jak najbardziej spektakularnie właśnie na finale, przed publicznością sądecką, przed też innymi grupami, ponieważ finał też daje możliwość właśnie, żeby się te grupy, które się na co dzień nie spotykają, mogły od siebie uczyć, nawzajem właśnie inspirować do przyszłej pracy. Zdarzają się właśnie też takie sytuacje, że ktoś zobaczył na finale jakiś spektakl, powtarza go później u siebie w podobnej konwencji. Co Bajdurek stara się też dawać, to oprócz tych samych prezentacji, wokół Bajdurka są również działania edukacyjne, właśnie szczególnie dla instruktorów, bo to oni są tymi najważniejszymi. Od nich się wszystko zaczyna, to oni odpowiadają za ten kształt właśnie, można powiedzieć też artystyczny samego festiwalu, no bo to, co oni stworzą później, stanowi jego program.
1: Ale to też chyba takie trudne zadanie stoi przed tymi instruktorami, żeby zwerbować tych młodych aktorów do grup.
5: Mimo wszystko dziecko lubi aktywność, prawda? Wiemy, jest to w pewien sposób, już te nowe media są problemem, ale mimo wszystko dziecko, jeśli zostaje zaangażowane właśnie do takiej aktywności, która przede wszystkim ma cel, gdzie dużo się dzieje, a właśnie teatr to jest działanie interdyscyplinarne. I też ci nauczyciele właśnie wybierają te dzieci i często dają im szansę zaprezentowania swoich zainteresowań, też tego, czym się zajmują. Dlatego jeśli jest w klasie dziecko, które gra na jakimś instrumencie albo na przykład tańczy w jakiejś grupie tanecznej, to oni później starają się to umieścić właśnie w takim spektaklu. To, co to dziecko oprócz swojej roli może jeszcze od siebie dać. I dzieci instynktownie czują tą wartość teatru i lubią się bawić, bo przede wszystkim teatr to ma być zabawa, prawda? Nie udajemy aktorów, ale bawimy się właśnie w ten teatr. To ma być dla nich takie wyzwolenie emocji, pewna kreatywność, która jest właśnie w takich młodych ludziach, ona po prostu zostaje wyzwalana na scenie i my to obserwujemy, że jeśli tylko dziecko ma szansę po prostu się pokazać, to po prostu wciąga się w ten teatr i to wszyscy instruktorzy mówią. Mieliśmy w tym roku na finale na przykład taką sytuację z powiatu Suskiego, która została tutaj została finalistą, to dziewczynka 13-letnia przyszła do swojej nauczycielki i powiedziała, że ona chciałaby zrobić właśnie spektakl ze swoimi rówieśnikami i oto od niej się zaczęła praca i ona została wpisana przez panią instruktor obok siebie jako reżyser spektaklu. I takie też sytuacje są. Po prostu dzieci, naprawdę wyobraźnia dzieci jest nie zna granic dokładnie. No jest taki piękny cytat znanej pedagogki teatru Doris Tarlowskiej, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nie umożliwiono kontaktu ze sztuką. I tak jest też w przypadku właśnie chyba całej tej bajdurkowej historii.
1: A czy pani jako koordynatorce zapadł w pamięci szczególnie jakiś spektakl na przestrzeni tych ostatnich lat? Taki jeden.
5: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tych spektakli było naprawdę tak wiele. Mnie zawsze bardzo cieszą spektakle w wykonaniu młodzieży, ponieważ tych spektakli jest mniej. Bajdurek też właśnie kojarzy się z tą dziecięcą wyobraźnią, fantazją i zabawą, ale zawsze, kiedy pojawia się spektakl taki młodzieżowy, który mówi też o tych tematach młodzieżowych, z takim dużym zaangażowaniem, często właśnie scenariuszami, które młodzież przygotowała, to są to faktycznie spektakle, które gdzieś tam później też, ja gdzieś zapamiętuję, ale naprawdę nie potrafiłabym wybrać w tym momencie jednego. Byłoby to krzywdzące, myślę, że dla tych wszystkich kilkuset spektakli, które gdzieś widziałam na tej przestrzeni, no 20 lat już prawie.
1: O festiwalu teatralnym Bajdurek, który MCK Sokół w Nowym Sączu organizuje od 40 lat, opowiedziała nam Małgorzata Mikulska z Sokoła.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2, nowy Sącz.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara-bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref